0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Minęła szósta, czas na pierwszy dzisiaj wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Sochacze.
1: Okrągły stół w sprawie zdrowia dziś w Sejmie bez KO i Lewicy. Unia chce kolejnych ograniczeń social mediów dla dzieci. Powiemy też o prognozach na kolejne dni. Do Polski wrócą upały. Dorota Wardecka, dzień dobry. Dziś w Sejmie Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę. Ale nie wszystkim w obozie władzy ten pomysł się podoba. Koalicja Obywatelska i Lewica już zapowiedziały, że nie przyjdą. Wawrzyniec-Zakrzewski.
2: Na spotkanie, jak wylicza Wioleta Tomczak z Polski 2050, zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, kancelarii prezydenta, klubów parlamentarnych i resortu zdrowia.
3: Każda reprezentacja ministerstwa zdrowia jest bardzo ważna i ja wierzę, że nawet jeżeli samej pani minister nie będzie na tym spotkaniu, te wszystkie postulaty, które zostaną wypracowane, zostaną pani minister przekazane.
2: Jolanty Sobierańskiej-Grędy nie będzie, tak jak i Koalicji Obywatelskiej, mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
4: Ministerstwo Zdrowia, szczebel rządowy, to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
2: Pomysł okrągłego stołu nie urzekł także Lewicy, posłanka Anita Kucharska-Dziedzic.
5: Im bliżej będzie wyborów, tym i dyskusji, i zaproszeń do dyskusji będzie coraz więcej.
2: A obecnie trzeba działać. I tego od rządu, a zwłaszcza od ministra zdrowia, oczekuje polityczka.
1: Sąd nie zgodził się na wydanie europejskiego nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Odrzucenie wniosku uzasadnił tym, że według dostępnych informacji Zbigniew Ziobro nie przebywa na terenie żadnego z tych krajów. Wcześniej Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do wydania nakazu aresztowania, tyle że na terenie Polski. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza ponownego złożenia wniosku. Unia Europejska zapowiada wprowadzenie ograniczeń wiekowych dla osób korzystających z mediów społecznościowych. Zespół unijnych ekspertów przygotował raport, w którym zalecono, aby już teraz rodzice ograniczyli dostęp do social mediów dla dzieci poniżej 13 roku życia. Zarekomendowano też, aby do 3 roku życia całkowicie izolować swoje pociechy od ekranów. Nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych przez młode osoby niesie ze sobą katastrofalne skutki, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
6: Obecny stan rzeczy, świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na jeszcze większe szkody psychiczne, uzależnienia i cierpienie.
1: Komisja chce, aby dostęp do social mediów był zróżnicowany dla poszczególnych grup wiekowych. Unia ma rozpocząć wkrótce pracę nad ustaleniem szkodliwych dla dzieci platform. Polska otrzyma 66 milionów euro z Unii na wsparcie dla rolników w związku z sytuacją na rynku nawozów, przekazał wiceminister rolnictwa Adam Nowak. Te decyzje zapadły na posiedzeniu szefów resortów rolnictwa państw unijnych w Brukseli, którzy przyjęli zmiany we wspólnej polityce rolnej w odpowiedzi na wzrost cen nawozów, który jest skutkiem wojny na Bliskim Wschodzie. Czeka nas stopniowe poprawienie pogody. Temperatura w sporej części kraju będzie się coraz bardziej zbliżać do 30 stopni. Początkowo na zachodzie, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
7: Z każdym dniem to powietrze gorące będzie już obejmowało również centrum, południe i wschód Polski.
1: Napływ bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie też sprzyjać powstawaniu burz.
8: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
0: Sprawdźmy, jak będzie wyglądał ten dzień w Sochacze i okolicach, jeśli chodzi o prognozę pogody. No na termometrach do 24 kresek na plusie dzisiaj, to zwłaszcza późnym popołudniem tyle zobaczymy. Aktualnie zobaczymy nieco mniej, coś koło 15, odczuwalna temperatura na poziomie 14 z kolei. Ale tak, 24-25 nawet to jest dzisiaj maks temperaturowy. Przeważnie słonecznie przez cały dzień, tego słońca większość, trochę chmur się pojawi, ale nie pojawią się za to opady. Ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali, wiatr umiarkowany. zaledwie 12 km na godzinę z taką prędkością powieje z północnego zachodu.
8: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
9: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry. Dzisiaj 14 lipca, moi drodzy. Imieniny obchodzą Kamil, Marcel, Angelina albo Angelina, Stella, Henryk, Kamila, Włodzimierz, Marcelina, Dawid czy Jakub. Ale jakbym miał wymieniać wszystkich dzisiejszych solenizantów, no to by mi nie starczyło chyba wejścia antynowego, bo naprawdę oprócz tego dzisiaj także świętuje Izabela, Iga, Damian, Angelika, Franciszek, Bogdan, Felix, Brunon, Kosma, Donald, Marcelin, Ulryk, Bonaventura. O, jednak się udało. To właśnie oni dzisiaj 14 lipca świętują, a my rozpoczynamy środowy program Dzień Dobry Lato w Radio Sochaczew. No to mówimy dzień dobry wszystkim tym, którzy do nas dołączają. Co tam u was? Czy wy świętujecie to lato, będąc na przykład na urlopie, albo szykując się do pracy, to też jest bardzo możliwe. Dajcie znać na naszym Facebooku OMD. Już teraz, z tym zaczynamy godzinę 6. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry, witajcie.

to o Teddy Swims o poranku w Radiu Sahacze. Czy ktoś widział jego występ na Openerze? No bo wystąpił w tym roku i faktycznie w Polsce pojawił się ten jego charakterystyczny głos, który znamy z tej piosenki, ale też na przykład z piosenki Lose Control. No to tak od razu jak go zagrałem, to mi się o tym przypomniało. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Lato 14 lipca, moi drodzy, w kalendarzu. Już za chwilę zajrzymy także do kalendarium, sprawdzimy, co tego dnia działo się w naszej historii. No ale jeszcze zaglądam do kalendarza, a tam na przykład Dzień Rekina dzisiaj, tak. Nie wiem, czy rekina biznesu, ale tak, dzień rekina jest dzisiaj. Ale żeby było też bardziej zwierzęco, to dzisiaj jest dzień szympansa również. Dlaczego? No nie mam tutaj dobrego wytłumaczenia, ale może znajdę. Także bardzo możliwe, że pojawi się dobre wytłumaczenie, dlaczego dzisiaj dzień rekina i dzień szympansa akurat w kalendarzu. Dzień dobry, co tam u was? Dajcie znać na Facebooku Radio Słuchacze. Tam też pytam was między innymi o to, jak tam u was z wyjazdami. Czy jeszcze gdzieś planujecie wyjechać? Czy jesteście może przed urlopami? A jeśli tak, to gdzie? A może macie polecajkę dotyczącą takiego weekendowego wyjazdu, na przykład jakieś miasto w Polsce, które warto zwiedzić, no to też możecie pisać na naszym Facebooku właśnie. Stumbling In, czyli Suzy Quattro i Chris Norman. Tak, żeby miło było wstawać, pić kawusie, żeby miło było się przygotowywać do pracy na przykład. Już za chwilę także Oskar Sims na 94,9 FM.

0: Oskar Sims. Nic więcej nie potrzeba, gdy jest program Dzień Dobry Lato w Radiu Sochaczew. 21 minut po 6. No to teraz czas na nasze kalendarium. 14 lipca, moi drodzy, co działo się tego dnia? Już to teraz dla was sprawdzam. To zaczynamy od roku 1844. Wtedy rozpoczęto budowę dworca wiedeńskiego w Warszawie. Z kolei we Wrocławiu w 1893 roku uruchomiono pierwszą linię tramwaju elektrycznego, a na przykład w 1984 w Kiekszu koło Poznania odbyły się pierwsze w kraju zawody triatlonowe. No, także jeśli ktoś z was uprawia triatlon, to nie wiem, czy wie, że ma taką ważną rocznicę dla tego w ogóle sportu w naszym kraju. W 2011 roku nad powiatem opoczyńskim, to jest województwo łódzkie, przeszła trąba powietrzna. Na rok później, czyli w 2012, nad województwem pomorskim i kujawsko-pomorskim przeszły trąby powietrzne, niszcząc około 400 hektarów drzewostanu, m.in. w Borach Tucholskich. No pamiętamy te wydarzenia. Także ten lipiec, środek lipca, to taki burzowy bardzo mocno w naszej historii. Teraz też te burze zapowiadają, ale czy tutaj w Sochaczewie okolicach będzie, no to ciężko powiedzieć. Bardzo możliwe, że tak jak zawsze minie nas gdzieś bokiem i że też tych burz nie będzie intensywnych także w kraju, także i poza naszą okolicą. Na pewno oczywiście do tych prognoz pogody najnowszych będziemy wracać i mówić, co tam w tej pogodzie słychać i co się będzie działo. Za kilka chwil, także sprawdzimy, kto się dzisiaj urodził ze znanych osób, a za moment zagram wam Ace of Base, Beautiful Life, Seabull się pojawi, Eminem, Rizirianą czy Marta Bijan, czyli dobra muzyka na ten środowy poranek.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Cibul, czyli Grzegorz Cebula, a także The Young Fam, Magic Symphony w Radio Sahara. Dzień dobry, lato. Dzisiaj, słuchajcie, obchodzimy Dzień Szympansa. To chciałem się z wami tym podzielić. Mam nadzieję, że czekaliście na tę informację. Ale tak, jest Dzień Szympansa i to okazuje się, że nawet światowy. Upamiętnia dzień z 1960 roku, kiedy to wybitna badaczka Jane Goodall rozpoczęła swoje pionierskie badania w Narodowym Parku Gombe w Tanzanii. No i tam rzeczywiście szympansy zostały przebadane i to wtedy więcej się dowiedzieliśmy o tych zwierzętach. A co na przykład można powiedzieć o szympansach? To na przykład, że dzielimy z nimi około 98% DNA, czyli to są nasi najbliżsi krewni de facto. To są inteligentne zwierzęta, które potrafią się posługiwać narzędziami, tworzą własne kultury, a nawet potrafią myśleć logicznie na poziomie 4-letniego dziecka. Także, no proszę bardzo, właściwie to jak pozdrawiać szympansy, to jak pozdrawiać nas wszystkich, naszych kuzynów. Tak, ale dzisiaj także dzień rekina, także to z kolei do rekinów biznesu pozdrowienia. Już o poranku w Radio Sahaczew. Pytam was na naszym Facebooku z kolei o to, czy wy jesteście przed, a może w trakcie urlopu, albo po. I jakie są fajne miejsca, które można odwiedzić, takie na przykład na weekend. No to o tym możecie napisać. Przy okazji, kto czeka na ten swój urlop wymarzony, to może się trochę rozmarzyć właśnie o tych miejscach wartych odwiedzenia. Eminem, Rihanna już teraz na 94.9 FM. 9 FM.

0: Ten dzień będzie mój. Bardzo dobre przesłanie od Marty Wijan. Dzień dobry, lato w Radiu Sochaczew, a tymczasem oprócz tego, że dzisiaj jest dzień rekina, dzień na przykład właśnie szympansa, no to może potrzebowałam do życia jamników, a tak się składa, słuchajcie, że pierwszy w historii zlot jamników w Sochaczewie przed nami. Co prawda jeszcze trochę czasu do niego jest, bo on będzie się 23 sierpnia w niedzielę, ale już teraz możecie zapisać ten dzień w waszych kalendarzach i pójść na pierwszy historyczny zlot jamników właśnie w Sochaczewie, co w programie. No na pewno jeszcze o tym będziemy mówić nie raz, do tego tematu wracać szerzej ze szczegółami, ale już teraz wiemy, że będą konkursy z nagrodami dla jamników, będą upominki dla uczestników, będzie parada tychże jamników, będzie strefa partnerów, strefa gastronomiczna, pokazy, atrakcje, będzie można na przykład poznać właścicieli innych jamników, zabrać swojego jamnika, rodzinę, dobry humor, o tym informują organizatorzy, a my na pewno jeszcze będziemy o tym mówić nie raz, nie dwa. Także już teraz wiecie, że pierwszy zlot jamników w Sochaczewie to 23 sierpnia. No i proszę bardzo, kto jest miłośnikiem jamnika, można zapisywać i można wpaść. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
1: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Tak jest, 12 minut do 7. Jeśli ktoś z was się spieszy na przykład do pracy na 7, no to tak, 12 minut zostało do tej godziny. A o 7 także u nas będą najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. W nich zajrzymy m.in. do Rozlazłowa, zajrzymy także do gminy Błonie, a również powiemy coś o tym sezonie zbiorów, jeśli chodzi o porzeczki na przykład u rolników. Jak to wszystko wyglądało? No to między innymi o tym wszystko o 7 w najnowszych wiadomościach. Do tego czasu Chumbawamba, Ale Farben i Krzysztof Zalewski.

0: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
1: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
2: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
6: Na zegarach punktualnie 7:00, czas usłyszeć, co słychać w Sochaczewie i okolicach.
7: Drogi gminne w Rozlazłowie, Urząd Gminy Sochaczew z finansowym wsparciem z Mazowsza. W tym serwisie także o inwestycjach drogowych w Błoniu. Porzeczki w czasie suszy wręcz ugotowały się na krzaku. O ten sezon zbiorów pytamy posła Adama Orlińskiego. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Gmina Sochaczew pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu województwa mazowieckiego na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Rozlazłów. Remont obejmie w sumie ponad 390 metrów. Gmina na to zadanie pozyskała 100 tysięcy złotych. Gmina Błonie pozyskała z kolei 700 tysięcy złotych dofinansowania, również z budżetu województwa mazowieckiego. Przyznane środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na realizację inwestycji drogowych, w tym przebudowę drogi gminnej w Rokitnie Majątku, mówi sekretarz gminy Błonie Przemysław Kubicki.
8: Środki zewnętrzne pozyskujemy oczywiście od lat, to są kolejne, które pozyskaliśmy. Staramy się to robić i robimy właściwie co roku, a za tym idą oczywiście już modernizacje, czyli wykonania. Te pieniądze, które uzyskaliśmy, zostały już wykorzystane w większości w tym roku, czyli zostały wykonane nakładki na 10 drogach na terenie gminy Błonie. Przypomnę tylko, w Bieniewicach ulica Poziomkowa, w Kopytowie droga, ulica Wiosenna w Łaźniewie i Majątkowa w Łaźniewie, w Armii Krajowej w Błoniu niedawno była robiona, Marysinek, Rokitno, Ukośna w Bramkach, Bieniewo, Parcela. Także tych dróg było sporo.
7: Na drodze gminnej w Rokitnie Majątku zostanie wykonana nowa nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku o długości 614 metrów. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie 2 miliony złotych. Rolnicy w obliczu ciągle zmieniającej się pogody nie mają w tym roku łatwo. Najpierw mówiło się o przymrozkach, później o intensywnych upałach, a w rezultacie suszy. Jak ten sezon rolniczy ocenia poseł Adam Orliński?
9: Wiem to z doświadczenia, że rzeczywiście najpierw były bardzo duże przymrozki, teraz te kilka dni upałów, brak wody sprawiło, że wiele z tych owoców po prostu ugotowało się na krzakach. Można zobaczyć zdjęcia w internecie, to rolnicy pokazują, relacjonują. Ja także z nimi jestem na bieżąco w kontakcie, więc sytuacja jest trudna. Będzie trzeba tutaj szukać rozwiązań, ale to też pokazuje, jak diametralnie zmienia się nasz klimat, jak ta sytuacja w rolnictwie też jest złożona, ciężka, skomplikowana, no i zależna od tej pogody, więc pozdrawiam serdecznie wszystkich rolników. Kolejne owoce, kolejne zbiory i kolejne prace polowe przed nami.
7: Adam Orliński łączy pracę parlamentarzysty z pracą w rodzinnym gospodarstwie, w którym dba o arbuzy, kukurydzę, a w ostatnim czasie także o porzeczki.
9: My wspólnie z moim bratem staramy się działać w naszym gospodarstwie rodzinnym i właśnie w tym ostatnim czasie porzeczka czarna, czerwona, która, tak jak mówię, no rzeczywiście ugotowała się tak naprawdę na krzakach, ale trzeba zawsze owoc zebrać, trzeba mieć szacunek do tej pracy i rzeczywiście to też uczy pewnej pokory, którą potem człowiek w życiu wykorzystuje i o tym zawsze pamięta.
7: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
10: Rośnie letni bilans utonięć. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od 1 kwietnia w Polsce utonęło aż 130 osób. Wciąż najczęstszym powodem utonięć jest wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, a najczęściej toną mężczyźni. Nie bez znaczenia jest też pogoda.
11: Zeszłoroczne lato było bardzo niekorzystne. Mieliśmy mnóstwo deszczowych, zimnych, wietrznych dni. Jeżeli jest słonecznie, jest upał, mnóstwo osób przychodzi na plażę, spożywa alkohol, do tego dochodzi brawura, no i te tonięcia nam lawinowo rosną. Proszę pamiętać, że do utonięć dochodzi praktycznie zawsze na kąpieliskach niestrzeżonych.
10: Mówi ratownik wodny Marek Frąckowiak z wielkopolskiego WOPR-u. W Sejmie dziś okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia, jakie zaproponowała minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Wśród nich są ograniczenia zarobków lekarzy, limity wydatków budżetów szpitali na wynagrodzenia oraz zobowiązanie lekarzy do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Eksperci jednak mają w tej kwestii umiarkowany optymizm, o czym więcej Wojciech Kowalik.
12: Bo system koncentruje się na świadczeniach, które są najwyżej wyceniane, mówi Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspertka w obszarze zarządzania systemem ochrony zdrowia.
13: System zaczyna się orientować na wisienki na torcie, na najbardziej atrakcyjne nagrody, nie na zdrowie pacjenta, który trafia do systemu.
12: Z tego powodu w wielu miejscach trudno będzie zlikwidować kominy płacowe, podkreśla Joanna Solska z tygodnika Polityka.
14: Lekarze kominiarze zarabiają, mając bardzo wysokie stawki godzinowe, ale bardzo często jest tak, że kontrakty podpisywane są na procent od procedury.
12: Okrągły stół organizuje koalicyjna Polska 2050.
10: Uwaga na oszustów, którzy wysyłają SMS-y z informacją o rzekomym zwrocie podatku, ostrzega zespół CERT Polska. Chodzi o wyłudzenie wrażliwych danych, w tym numerów kart płatniczych. Wiadomość zawiera link prowadzący do strony podszywającej się pod e-Urząd Skarbowy.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: No dzisiaj słoneczny dzień się zapowiada. To będzie naprawdę słoneczny wtorek. 17 stopni Celsjusza. Już, a tyle aktualnie na termometrach zobaczymy. Odczuwalna temperatura na poziomie również takiej, czyli 17 kresek na plusie. W najcieplejszym momencie dnia, czyli po południu, do 25 nawet, to zwłaszcza po 15. Ciśnienie wysokie dzisiaj przez cały dzień, 1020 hektopaskali. Wiatr umiarkowany, powieje z prędkością 12 km na godzinę, a powieje z kierunku północnego zachodu.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To jest wtorkowy poranek w Radiu Sochaczew. Jeśli aktualnie pijecie kawę, na przykład przed pracą, no to smacznej kawusi życzymy już teraz. Tak, no i gramy najlepsze przeboje, tak żeby się chciało wszystko, słuchajcie, w ten wtorkowy poranek. Ale z dzisiejszym słońcem, które w prognozie, które słyszeliście, no to myślę, że będzie się chciało, bo tego słońca nie zabraknie w kolejnych dniach. Z tego co patrzę, również dużo, dużo słońca. No i teraz te tak zwane upały wreszcie wracają. No dzisiaj jeszcze nie aż tak upalnie, ale na przykład patrzę od środy, to już tak 27 stopni Celsjusza, czwartek podobnie, także to już teraz mam nadzieję i myślę, że wraca takie lato-lato, wiecie, takie prawdziwe, ciepłe, gorące i słoneczne lato. Walk the Moon, Shera Bendez, na początek siódmej. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry. Just keep doing-

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Hitów ci u nas dostatek, ale hitem dnia dzisiaj jest najbardziej optymistyczna piosenka na świecie. Myślę, że mogę tak powiedzieć. No może ktoś powie, że to jest za dużo, ale jak usłyszycie pierwsze dźwięki tego kawałka, no to być może potwierdzicie moje słowa. W hicie dnia dzisiaj u nas Sand & Grace razem z Filipem Lato i 100.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Tak brzmi właśnie letni poranek w Radio Słuchaczy, czyli program Dzień Dobry Lato. Jennifer Lopez, Amor, Amor, Amor. 21 minut po siódmej. A skoro po hiszpańsku, no to trochę nawiązanie do tego, co dzisiaj wieczorem się wydarzy. Dzisiaj, słuchajcie, półfinał Mundialu, Francja-Hiszpania. To jest mecz, na który wiele osób czeka. Po rozegranych 98 spotkaniach znamy pierwszych półfinalistów. No i wiele osób twierdzi, że to właśnie w tym dzisiejszym półfinale jest przyszły zwycięzca Mundialu. Czy tak będzie? Zobaczymy, natomiast obie drużyny są zmotywowane. Francja to jest klasa sama w sobie i po prostu taka paka, taka drużyna, że tam nie ma słabego ogniwa, a Hiszpania to tak się powoli lubi rozkręcać na tym mundialu i jest taka nieoczywista w tych swoich zagrywkach. Z kolei jutro Anglia, Argentyna. No i zobaczymy, czy w finale będzie Francja, Argentyna, czy Francja, Anglia, czy Hiszpania, Anglia, czy Hiszpania, Argentyna. No innej opcji już nie ma, albo to są jedyne, które mogą się zdarzyć. Także dzisiaj 21 ten mecz, jeśli ktoś z was będzie śledził. No teraz już śledzić można, bo już właściwie tylko mecze o coś, tylko mecze o tą najwyższą stawkę. Radio
1: Słuchacze. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
6: Dzień dobry lato.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

7:30 na zegarze, tu radiosłuchacze już za kilka chwil, także wiadomości dla kierowców. Jeśli macie informacje prosto z dróg, to dajcie nam znać. 46 863 22 22.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: No to jedziemy wspólnie. No i sprawdzamy, co takiego dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic. Płocka z Gawłowską, to skrzyżowanie może wam drobne kłopoty sprawić, zwłaszcza jeśli z Gawłowskiej chcielibyście w Płocką wyjechać, no to trochę czasu tam spędzicie. Most w ulicy Płockiej w stronę centrum, tam też delikatne korki się mogą tworzyć, podobnie na przykład na Warszawskiej, zwłaszcza między tymi dwoma największymi skrzyżowaniami w Sochaczewie, czyli między Staszica i Aleją Sześciotlecia. Ten odcinek Warszawskiej w obydwu kierunkach właściwie generuje utrudnienia. Trudny jest w tym momencie wyjazd z Olimpijskiej Piłsudskiego, no czy ruch intensywny w okolicach ronda przy Wąskotorowie. Na pewno zatrzymacie się także dłużej na Pokoju i Polnej, tam na skrzyżowaniu, a później, jeśli już mowa o Alei 600-lecia, to okolice supermarketu również mogą być chwilowym utrudnieniem, jeśli chodzi o ten ruch. Na obwodnicy spokojnie, bez większych utrudnień, bez większych przestojów, podobnie na przykład na wylotówkach, na przykład w stronę Łowicza, 92, bezproblemowa, 705 w stronę Skierniewic, tutaj w Nowej Suchej stracicie cenne minuty, 50 w stronę Żyrardowa, żadnych większych kłopotów aktualnie nie generuje, 92 w stronę Warszawy, też płynnie ruch się nią odbywa, zatrzymacie się dopiero w Błoniu tak naprawdę, a później w Ołtaszewie na skrzyżowaniach, oprócz tego bez takich nietypowych zdarzeń na ten moment, 50 w stronę Wyszogrodu, bez kłopotów i 705 w stronę Brochowa, ale tutaj ruch się odbywa płynnie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Autopromocja.
5: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
6: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. azgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400 arkasochaczew.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Współka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt

gwarancją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Dzień dobry, lato!
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

To Natalia Zastępa w Radiu Sochaczew. No jak Natalia ostatnio była u nas, to powiedziała, że bardzo chciałaby wystąpić właśnie w Sochaczewie. No kto wie, być może to się wydarzy i ten singiel, nie żałuję, będzie

gdzie można kiedyś zobaczyć, usłyszeć na żywo w naszym mieście. Słuchajcie, za 12 minut będzie 8, wtedy także najnowsze wiadomości, a w nich m.in. o pikniku w Chodakowie. Taki piknik wraz z kinem letnim odbędzie się już w najbliższą sobotę. No i o szczegółach u nas już za chwilę. Muzycznie w programie Dzień Dobry Lato, teraz Pink, za chwilę także NSYNC z Justinem Timberlake'iem, naturalnie. Dawid Kwiatkowski, Margaret, taki duet też u nas.

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Z połem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. D 150 gramów, 3,69 za sztukę. Ser żółty Gouda, wiejski dworek, 25,99 za kilogram. Śmietana 18%, piątnica, 200 gramów, 2,69 za sztukę. Twaróg delikatny, różne smaki, Lactalis, 175 gramów, 2,49 za sztukę. Promocja obowiązuje do 20 lipca lub do wyczerpania zapasów.
6: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
12: Tu Radio Sochaczew, jest punktualnie 8:00, czas na wiadomości.
13: Sochaczewski Ratusz zaprasza na piknik rodzinny wraz z kinem letnim w Chodakowie. To na początek. Za nami kolejna edycja wyzwania biegowego z jajem. Frekwencja dopisała. W tym serwisie także o mieszkance powiatu sochaczewskiego, która chciała zainwestować, a straciła 130 tysięcy złotych. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Sochaczewski Ratusz zaprasza na piknik SBO wraz z kinem letnim w Chodakowie. Piknik odbędzie się w najbliższą sobotę przy szkole podstawowej nr 7. Od 16 do 21.30 na mieszkańców czeka mnóstwo atrakcji. Zwieńczeniem wydarzenia będzie sochaczewskie kino letnie. O godzinie 21.30 na terenie szkoły rozpocznie się pokaz filmu Cudowny Chłopak. Na widzów czeka 200 leżaków oraz darmowy popcorn. Pomysłodawcami projektu są Urszula Opasiak, radna Rady Miejskiej, oraz Piotr Pętlak, radny Rady Miejskiej w Sochaczewie.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: Tym razem to tereny zielone w Karwowie przy ulicy Rumiankowej były areną sportowych zmagań. Tu właśnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zorganizował trzecią w tym roku edycję wyzwania biegowego z jajem. Na starcie zameldowało się około 140 zawodników, którzy rywalizowali w 6 kategoriach wiekowych. Na wszystkich uczestników czekały niespodzianki, prezenty i grill.
14: Jestem przeogromnie zadowolony z przebiegu dzisiejszych zmagań. Pogoda jak zwykle nam dopisała, nie było upału, nie było deszczu, chociaż parę krople spadło, ale wszyscy zadowoleni. Niesamowita atmosfera. Tyle uśmiechu to już dawno nie widziałem na placach zabaw, więc myślę, że możemy być wszyscy bardzo szczęśliwi z przebiegu dzisiejszych zawodów. Rozwijamy się z każdym kolejnym wyzwaniem. Zapraszamy kolejnych partnerów. Mamy ogrom pomysłów, które po kolei udaje nam się wdrożyć i zapraszamy kolejne firmy i osoby prywatne do udziału w takim wspaniałym przedsięwzięciu, jakim jest wyzwanie biegowe z jajem.
13: Mówił sponsor tytularny wydarzenia Jarosław Mateusiak. Mieszkanka powiatu sochaczewskiego znalazła w internecie reklamę zachęcającą do inwestowania oszczędności. Początkowo wszystko wyglądało wiarygodnie. Kobieta wypełniła formularz kontaktowy, a po pewnym czasie ktoś poinformował ją telefonicznie, że wkrótce zadzwoni do niej makler. Mężczyzna faktycznie się odezwał i wyjaśnił zasady rzekomego inwestowania, przekonując do wpłacania pieniędzy. Kobieta otrzymała również dostęp do internetowego konta inwestycyjnego, na którym będzie mogła obserwować wpłacone przez siebie środki i kursy akcji. Aby jednak wypłacić środki, musiała najpierw dokonać kolejnej wpłaty. W ten sposób kobieta straciła łącznie 130 tysięcy złotych, częściowo pochodzące z pożyczki. Policjanci apelują, by nie ufać reklamom obiecującym szybki, łatwy i pewny zysk. Każda rzeczywista inwestycja wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy. Warto też pamiętać, by nie podejmować decyzji pod presją czasu i sprawdzić firmę, której chcemy powierzyć pieniądze.
15: Na początek alerty przed burzami pierwszego, ale też i drugiego stopnia. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami IMGW wydało dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz części lubuskiego i świętokrzyskiego. Burzom mają towarzyszyć ulewy. Lokalnie może spaść do 55 mm deszczu oraz silny wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego oraz południowych krańców województwa podkarpackiego. Koalicja Obywatelska i Lewica nie przyjdą dziś w Sejmie. Polska 2050 organizuje okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia proponowanych przez minister Jolantę Sobierańską-Grędę. Na spotkanie, jak wylicza posłanka Wioletta Tomczak, zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, a także Kancelaria Prezydenta, przedstawiciele klubów parlamentarnych i resortu zdrowia.
16: Każda reprezentacja Ministerstwa Zdrowia jest bardzo ważna i ja wiesz, nawet jeżeli samej pani minister nie będzie na tym spotkaniu, te wszystkie postulaty, które zostaną wypracowane, zostaną pani minister przekazane.
15: Wiemy, że Jolanty Sobierańskiej-Grędy nie będzie, tak jak i Koalicji Obywatelskiej. Trzecia kolejna noc ataków Stanów Zjednoczonych na Iran. Według informacji amerykańskiej armii operacja trwała 5 godzin, a takie były wymierzone w cele wojskowe na terytorium całego Iranu. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
17: Celem ataków były irańskie systemy obrony wybrzeża, wyrzutnie rakiet i dronów, a także systemy używane na morzu. Jak informuje armia Stanów Zjednoczonych, obecnie na obszarze Bliskiego Wschodu stacjonuje ponad 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Prezydent USA Donald Trump twierdzi, że armia amerykańska przeprowadza bardzo ciężkie ataki na Iran. Mamy ogromne ilości amunicji i uderzamy w nich bardzo mocno. Ataki będą kontynuowane i zobaczymy, co się stanie, ale niweczymy cały ich potencjał ofensywny i kontrolujemy cieśniny. Przywracamy blokadę. Wcześniej Trump oficjalnie poinformował Kongres, że kraj ponownie znajduje się w stanie wojny z Iranem. Główne indeksy na Wall Street spadły po eskalacji na Bliskim Wschodzie, a ceny ropy skoczyły o około 9%.
18: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: No, póki co 17 stopni Celsjusza, ale będzie nieco cieplej, do 25 dzisiaj późnym popołudniem. Tak między 15 a 16, wtedy będzie najcieplej. Dużo słońca dzisiaj w Sochaczewie okolicach. Chmur też trochę będzie, ale tego słońca nam w całości nie przykryją. Ono wygra z tymi chmurami. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali, będąc dokładnym. Wiatr umiarkowany, powieje z północy z prędkością 12 km na godzinę.
18: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
18: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Pytam Was na Facebooku Radio Sochaczew, gdzie na krótki wyjazd i na przykład pojawiła się nazwa Arboretum w Rogowie. No, to może być dobra propozycja. O tym pisze nasza słuchaczka Ela. Poleca, zwłaszcza tym, którzy na przykład lubią spędzić czas wśród drzew i kwiatów. Podobno tam jest pięknie. Także jeśli macie takie propozycje na taki na przykład weekendowy wyjazd, no to możecie zostawiać je pod wpisem na Facebooku Radia Sochaczew. Tam komentarze są dla Was. A my gramy. To jest program Dzień Dobry Lato. Dr. Alban, It's My Life na początek 8. Smacznej kawusi tym, którzy na przykład teraz może w pracy ją piją i logują się do komputerów. No, to gramy najlepszą muzykę. Zgartamczyk. Cześć, dzień dobry.

0: trochę włoskiego słońca muzycznie w Radiu Słuchacze, czyli The Colors, Un Ragazzo, Una Ragazza. 15 minut po 8 w programie Dzień Dobry Lato. A tymczasem ja was pytam na Facebooku o te ciekawe miejsce do odwiedzenia, ale tak naprawdę nie trzeba daleko szukać, no bo Muzeum Kolei Wąskotorowej, nie wiem czy wiecie, ale to muzeum możecie zobaczyć zupełnie za darmo w każdą środę. Tak, o tym informuje właśnie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Słuchaczewie, że w każdą środę wstęp jest bezpłatny, a to jest na przykład okazja, żeby poznać zabytki techniki, odkryć historię, zobaczyć te zbiory, których na co dzień na przykład może nie mieliście okazji zobaczyć, w tym największą makietę wąskotorową w Polsce. No to co środę za darmo właśnie do Słuchaczewskiej Wąskotorówki, do tego muzeum wejdziecie. Warto wiedzieć, bo być może skorzystacie właśnie z tej oferty.
1: Radio Słuchaczew.
2: Radio Słuchaczew.
3: 94,9 FM.
1: Zacznij z nami taneczny dzień.

0: Reklama.
1: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

8:30 na zegarze. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale Puma, której szukała cała Polska ostatnio, wreszcie została odnaleziona, złapana i teraz już jest bezpieczna. Teraz trafiła do poznańskiego zoo, tam zostanie dokładnie przebadana, przejdzie kwarantannę, no i później decydują, co z nią zrobić, w tym sensie, że zostanie przekazana na pewno do jakiegoś azylu dla zwierząt i to on zdecyduje o jej losie, bo to jest instytucja, która do tego zadań jest powołana. Niemniej jednak to jest ta informacja dobra, że już ta puma nie biega właśnie po naszym kraju. Także teraz jak znajdziecie jakąś na przykład, to będzie inna. To od razu też zgłaszajcie odpowiednim służbom. To jest ważne, żeby to zgłaszać od razu. Kim Appleby, don't worry. Chociaż ważne jest też, żeby nagrywać na przykład na TikToka. To w pierwszej kolejności. Zanim cokolwiek zrobicie, pamiętajcie, że nagranie na TikToka jest najważniejsze. Za kilka chwil trafik, czyli wiadomości dla kierowców w Radiu Sahaczew.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: No w tym momencie najdłuższy korek na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum. Już od skrzyżowania z Gawłowską sznur samochodów się pojawia. Tam na pewno cenne minuty w tym korku stracicie. Oprócz tej ulicy, czyli oprócz mostu, to większych problemów aktualnie nie ma. No duży ruch na Traugutta, na Alei 600-lecia, na Piłsudskiego, czy w okolicach Ronda przy Wąskotorówce. Jak wygląda sytuacja z obwodnicą? Tutaj też nie korkuje się za bardzo. No i podobnie na przykład wolotówki z miasta, czyli 50 w stronę Wyszogrodu. Przejezd na Płudnie ruch się odbywa, no dopiero zwolnicie w okolicach Ronda w Różkach, Janowie. 92 jadąc w kierunku Warszawy przejdziecie bez większych takich niespodziewanych, nietypowych problemów. Zatrzymacie się dopiero w Błoniu, w Święcicach czy w Ołtarzewie, ale to na skrzyżowaniach, więc to naturalna rzecz. 92 w stronę Łowicza, płynnie ruch się odbywa bez nietypowych zgłoszeń od Was. 705 w stronę Skierniewic, tutaj w Nowej Suchej na tej tymczasowej sygnalizacji świetlnej na pewno się zatrzymacie. Na 705 w stronę Brochowa bez większych kłopotów, chociaż widzę, że w okolicach Konar i skrzyżowania na Malanowo drobne utrudnienia w tym momencie.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Autopromocja.
5: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
6: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
7: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnie. Indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
13: Dzień dobry, lato!
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny.

kompletka. Komu miałabym powiedzieć? W Radiu Sochaczew, to jest program Dzień Dobry Lato. 11 minut do 9, a my będziemy wam mówić m.in. o tym, co słychać w Sochaczewie i okolicach. Punktualnie o 9 w najnowszych wiadomościach, a w nich chociażby o programie tegorocznego wielkiego pożegnania lata w Iłowie, jak ono będzie przebiegało, co się będzie działo na boisku w Iłowie, no bo ta impreza tradycyjnie czwartek, 27 sierpnia, a o szczegółach już za chwilę. Do tego czasu Madonna Material Girl, za chwilę także Felix Jen i Shouse, Walk With Me, pojawi się także Kasia Zienkiewicz i jej były momenty.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Deser Monte Cot 150 gramów, 3,69 za sztukę. Ser żółty Gouda Wiejski Dworek 25,99 za kilogram. Śmietana 18% Piątnica 200 gramów, 2,69 za sztukę. Twaróg delikatny, różne smaki Lactalis 175 gramów, 2,49 za sztukę. Promocja obowiązuje do 20 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
4: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
5: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
6: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: W Radiu Sochaczew minęła 9.
10: Delegacja Ministerstwa Obrony Narodowej w Boryszewie zaprezentowano linię produkcyjną szerszeni. W tym serwisie o sukcesie rolnika z gminy Teresin Damiana Kacprzaka, a także o pożegnaniu lata w Iłowie znamy kilka szczegółów imprezy. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Grupa Boryszew we współpracy z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych rozwija produkcję dronów Hornet Szerszeń. W boryszewskim zakładzie zaprezentowano linię produkcyjną.
11: To jest niezwykle bardzo ważna inwestycja. Ważny punkt taki, który ma dawać miejsca pracy, który ma dawać rozwój firm lokalnych, ma budować jakby też pewien taki schemat współpracy wojska, biznesu prywatnego, bo tam jest połączenie przecież biznesu prywatnego z biznesem tak naprawdę i z funkcjonowaniem przez Instytut Państwowy, który podlega pod Ministerstwo Obrony Narodowej. Porozumienie, które ogłaszałem wspólnie z panem wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w grudniu. Teraz wchodzi w stan realizacji. Była wizyta dwóch wiceministrów tak naprawdę tutaj na tej linii produkcyjnej. Jak ma to wyglądać, jak to wszystko ma tutaj działać?
10: Mówił poseł Adam Orliński. Bezzałogowy powietrzny system uzbrojenia Hornet ma długość ponad 2,5 metra i rozpiętość skrzydeł ponad 2 metry. Ważąca 85 kg konstrukcja może rozwinąć prędkość ponad 200 km na godzinę. Damian Kacprzak, rolnik z miejscowości Stare Paski w gminie Teresin z tytułem mistrza krajowego agroligi. Jego gospodarstwo specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Uprawy obejmują głównie zboża i rzepak, które wykorzystywane są do produkcji pasz. Wszystkie prace polowe prowadzone są w systemie bezorkowym, co pozwala ograniczyć czas i koszty uprawy oraz zapewnia dbałość o strukturę gleby. Na terenie gospodarstwa działa również nowoczesna biogazownia.
12: W zeszłym roku jesienią pan Damian wygrał konkurs na etapie wojewódzkim, mazowieckim i najlepsze gospodarstwa z danych województw były zakwalifikowane automatycznie do etapu krajowego. W skali całego kraju gospodarstwo rolne pana Damiana i rodziny Kacprzaków w Starych Paskach okazało się najlepsze. Jest to wielki powód do dumy. Serdecznie gratuluję z tego miejsca panu Damianowi Kacprzakowi, panu Ryszardowi Kacprzakowi, całej rodzinie. Wiem, jak to gospodarstwo wygląda, wiem, jak funkcjonuje i naprawdę ta nagroda jest zasłużona. Takie gospodarstwo z XXI wieku. Tam właściwie będąc na miejscu, można naprawdę przeżyć ogromne zdziwienie, jak nowocześnie i jak profesjonalnie prowadzone jest to ogromne gospodarstwo.
10: Mówił zastępca wójta gminy Teresin Paweł Wróblewski.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: 27 sierpnia tradycyjnie w czwartek odbędzie się wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Miejscem organizacji wydarzenia będzie tutejsze boisko szkolne. Pytaliśmy organizatora Roberta Klata o to, jak będzie wyglądać impreza.
13: Będziemy świętować 15-lecie stacji Polo TV. Zagramy wielkie przeboje, które przez te 15 lat powstały, jak gdyby zaistniały na rynku muzycznym. Oczywiście nie zabraknie takich gwiazd jak Zenek Martyniuk, jak Skolim, jak zespół Boys, jak zespół Classic i wielu, wielu innych. Na pewno będzie to taki wyjątkowy program, ponieważ to będą specjalne duety, które będą wykonywane, myślę, w takich wyjątkowych wersjach, wyjątkowych, można powiedzieć, kolaboracjach muzycznych. Dlatego trzeba tam być.
10: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych. Zapraszam.
14: Bulwersujący ksenofobiczny atak na nastolatki z Ukrainy w Bielsku Białej. Mężczyzna został zatrzymany. Dziś ma zapaść decyzja o zarzutach. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
15: W ostatnią sobotę grupa dziewczynek z Ukrainy jechała miejskim autobusem. Jeden z pasażerów agresywnie odzywał się do nastolatek, które nagrywały całe zajście. Na filmie, który trafił do internetu, słychać zaczepki z użyciem wulgarnych, ciężkich wyzwisk.
16: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
17: Nie pyskuj,
16: bo nie jesteś... Robicie co chcecie, to co robisz teraz? Co to robisz?
17: Nie dotykać?
16: Tak? Nie dotykać? A ty co?
15: To tylko można powiedzieć najgrzeczniejszy fragment nagrania. Bielscy policjanci zatrzymali napastnika. Okazało się, że to kierowca miejskiego zakładu komunikacji, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. Przewoźnik już zapowiedział, że mężczyzna straci pracę. Śląska Policja przekazała w komunikacie, że trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia oraz analiza zgromadzonego materiału dowodowego.
14: Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina musi już zacząć przygotowywać obronę powietrzną na zimę, gdy będzie potrzebować 100 pocisków do systemów Patriot miesięcznie. Ukraiński przywódca wziął wczoraj udział w spotkaniu wspierającej Kijów koalicji chętnych w Paryżu.
18: Rzeczywistość w Ukrainie wygląda tak, że brakuje nam pocisków do niszczenia rakiet wystrzeliwanych przez Moskwę, dlatego uruchomiliśmy antybalistyczną koalicję rakietową.
14: W rozmowach uczestniczyli przywódcy około 25 państw.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Aktualnie 18 stopni Celsjusza na plusie w Sochaczewie okolicach. Temperatura odczuwalna bliżej 17, ale spokojnie, będzie jeszcze cieplej. Dzisiaj do 25 kresek na plusie, to po południu. Taka temperatura. Dzisiaj bardzo dużo słońca, więc w ten wtorek będzie zdecydowanie zaliczone do grona tych słonecznych, chociaż chmury się pojawią, to tego słońca nam nie zasłonią. Ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali, wiatr umiarkowany powieje z północy z prędkością 12 km na godzinę.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Radio Sochaczew, dzień dobry. Lato to jest właśnie wtorkowy poranek u nas. A na początek 9:00 Gypsy Kings, Baila Meza, chwilę także Sigala się pojawi, Abba, Grzegorz Chyży, a w tej godzinie także rozmowa z gośćmi dnia Radia Sochaczew. O czym będziemy rozmawiać, o tym za chwilę. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: A za kilka chwil przeniesiemy się do gminy Iłów. Naszym gościem będzie wójt Jan Kraśniewski, z którym będziemy rozmawiać o aktualnych tematach właśnie z tego terenu. Rozmowa z gościem Dnia Radio Sachaczew już za chwilę. Zostańcie na 94 i 9 FM.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
12: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
13: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
14: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
15: Co kupiłaś?
14: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
15: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
14: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
18: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205. Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
19: Dzień dobry, lato!
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
20: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.
1: Go.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
21: A w studiu Radia Sochaczew przedstawiciele gminy Jłów, Jan Kraśniewski, wójt gminy Jłów. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: A także Małgorzata Zawadzka, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jłów. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
21: Będziemy rozmawiać o tym, co najbardziej aktualne właśnie z terenu tej gminy. No i zaczynamy od dróg, bo te drogi też są aktualne i ich remonty. Ostatnio w Załuskowie miało miejsce otwarcie bardzo ważnego odcinka, bardzo ważnych odcinków dróg już po remoncie.
22: Tak, mogę zacząć, bo sprawcą tego spotkania, tego podsumowania była właśnie pani radna Małgorzata Zawadzka i sołtys Adam Garstka. I myślę, że warto było się spotkać, by to zadowolenie mieszkańców zobaczyć na żywo. Ja chwalę sobie współpracę z panią radną. Z dyskusji mogą wynikać zawsze pozytywne efekty i właśnie w Załuskowie one są widoczne.
23: Szanowni Państwo, mieliśmy taką małą uroczystość. Bardzo się cieszymy, że dzięki bardzo dobrej współpracy z panem wójtem Janem Pawłem Kraśniewskim udało się zmodernizować odcinek drogi, na którą mieszkańcy czekali blisko 40 lat. Załusków jest taką wsią, która jest podzielona na trzy takie odcinki, trzy takie części. I w sumie ta ostatnia część była niedostrzegana przez poprzednich samorządowców. Teraz w ramach dużego zadania inwestycyjnego realizowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład udało się zmodernizować 1,5 kilometra drogi w Załuskowie, z czego kilometr to jest droga utwardzona, asfaltowa. Mieszkańcy bardzo się cieszą z tego. Najbardziej cieszą się najmniejsi, najmłodsi mieszkańcy, którzy najczęściej, najbardziej efektywnie korzystają z tego odcinka.
21: Czyli 1,5 kilometra drogi asfaltowej, 1,5 nawierzchni stłucznia, tak to wygląda aktualnie?
22: Powiem tak, z Polskiego Ładu jest kilometr właśnie nawierzchni asfaltowej i 0,5 kilometra nawierzchni stłucznia. Natomiast z budżetu gminy uzupełniliśmy w trzeciej części Załuskowa również 1,5 kilometra drogi stłucznia. To jest bardzo dobra podbudowa pod ewentualnie przyszły asfalt. W ten sposób połączyliśmy gminę Jłów z gminą, czy miastem i gminą Sanniki, prawda? Ja chcę powiedzieć, że bezpieczeństwo jak najbardziej bardzo ważne i tutaj poprawiło się. Natomiast te dwie części Załuskowa, równoległe do drogi powiatowej, to były części odcięte od gminy Jłów, od dojazdu do Jłowa. W tej chwili, bo ta droga stłucznia do ostatniej posesji właśnie w tej trzeciej części Załuskowa jest wykonana, czyli wszyscy mieszkańcy mają bardzo dobre połączenie z siedzibą gminy, czyli Jłowem. Oczywiście wszyscy by chcieli od razu asfalt, natomiast ja tłumaczę, że parking przedszkola w Jłowie też jest stłucznia, bo na tyle mamy środki, posiadamy finanse. I myślę, że optymalnie te finanse wykorzystujemy. Mówię to przy przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów.
23: Bardzo za to dziękuję. Szanowni Państwo, tutaj ten ostatni odcinek, o którym pan wójt wspomniał, dotyczy mieszkańców, którzy, można powiedzieć, w okresie wiosennym, nie tylko jesienno-zimowym, momentami byli odcięci od możliwości wyjazdu ze swoich posesji do Jłowa. Także to była bardzo ważna inwestycja, bardzo znacząca dla nas i bardzo się cieszymy z tego, że tak została zmodernizowana, bo to znacznie ułatwia wszystkim poruszanie się. Nie tylko użytkownikom, nie tylko mieszkańcom, ale rolnikom, sadownikom.
21: To jest ta inwestycja drogowa, która za nami. A przechodzimy do kolejnej, bardzo ważnej, tym razem powiatowej, ale biegnącej przez gminę Jłów. Droga powiatowa w Wieńcu. Już podpisano umowę z wykonawcą. To też ważny odcinek w gminie.
22: Tak, tutaj starostwo powiatowe otrzymało dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego, czyli od marszałka. Adama Struzika, 175 tysięcy złotych. Tutaj postępowanie przetargowe zakończyło się kwotą niższą niż przewidywana, więc jest szansa, że będzie wykonany dłuższy odcinek, ale tutaj decyzję pozostawiam jak najbardziej starostwu. Ja bardzo dziękuję, że starostwo czy powiatowy zarząd dróg wystąpili z wnioskiem o dofinansowanie i że możemy kontynuować w zasadzie duże przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o drogi powiatowe, bo nawet ten Załusków, prawda, wcześniej to główna droga powiatowa została wykonana i to jest 5 kilometrów i już w tej kadencji na początku, ale to też jest z poprzedniej kadencji zadanie, zostały wykonane drogi powiatowe od Rąd w stronę Wieńca właśnie i Sewerynowa. I kilometr czy więcej tej drogi w Wieńcu, no to przybliża nas do granicy z gminą Rybno, a taki jest, myślę, nasz cel, jak również cel starostwa. Oczywiście pozostają jeszcze drogi, odcinki drogowe do wykonania, ale jest to duży postęp. Ja chcę powiedzieć jeszcze przy tej drodze Załuskowskiej, że to jeszcze realizowaliśmy Polski Ład, stąd obecność na uroczystości posła Macieja Małeckiego. Naprawdę to były korzystne dofinansowania, bo to 95% środków pochodzi właśnie z Polskiego Ładu. Tutaj mamy inwestycje za 500 tysięcy, 175 tysięcy dofinansowania, to spore tak czy inaczej dofinansowanie, ale do 50% brakuje, więc te dofinansowania Polskiego Ładu naprawdę były no takie ożywcze dla takiej gminy jak Iłów.
21: A z kolei dofinansowanie do drogi w Wieńcu, to tutaj samorząd województwa mazowieckiego też to dofinansowanie. I do tego też przejdźmy, bo tutaj również nie dość, że samorząd powiatowy, to i wy dostaliście dofinansowanie z Mazowsza dla klimatu.
22: Tak, dostaliśmy blisko 100 tysięcy złotych, bo dokładnie 97 160 złotych, to jest 55% dofinansowanie do zadania, które polega na montażu 28 lamp fotowoltaicznych, to znaczy oszczędnych, typu LED, prawda? Natomiast one są zasilane no, z akumulatora, prawda? Więc nie są sieci energetycznej. I takich lamp w tej chwili mamy już 192 i w tym roku przybędzie 36, bo wcześniej z MIAS-u, to jest też marszałkowski program, powstanie 8 w sołectwach i teraz 28 nowych lamp. Więc proszę zwrócić uwagę, jak dużo jest już na drogach tych lamp fotowoltaicznych. A do tego mamy oczywiście blisko 1000 energooszczędnych lamp energetycznych, więc to cały czas oświetlenie, czyli bezpieczeństwo na drogach postępuje.
21: Mhm. I te środki tutaj wydajecie, pani przewodnicząca, chce coś dodać w tym temacie?
23: Te środki trafiają do wszystkich miejscowości, tam gdzie brakuje tego oświetlenia, tam gdzie nie można wybudować linii oświetleniowych, więc bardzo poprawia to bezpieczeństwo mieszkańców. Także to jest naszym priorytetem.
21: Przejdźmy do tematów troszkę lżejszych, troszkę innych, trochę może wakacyjnych, nazwijmy to. Po raz pierwszy na terenie gminy Iłów odbywa się kino pod chmurką. To jest powiatowe kino letnie. Jeden seans już za nami i o nim chcemy na początku powiedzieć. W Giżycach się odbył, ale kolejne seanse przed nami.
22: Tak, to jest zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego powiatu sochaczewskiego. Ja dziękuję za to zadanie. I gospodarzem pierwszego seansu było OSP Giżyce z prezesem Zychem na czele. I trzeba powiedzieć, że Paweł Zych jest teraz też nowym komendantem i stanął na wysokości zadania i rzeczywiście to oprawę tego spotkania przygotował. Ja osobiście nie uczestniczyłem, trochę była pogoda niezręczna dla takiego przedsięwzięcia, ale wszystko dało się pogodzić. W tym miejscu zapraszam na kolejne seanse, bo w Brzozowie myślę, że to jest wprawdzie przy szkole, ale sądzę, że strażacy też się włączą, a na pewno włączą się strażacy w seans nad Wisłą, tam gdzie płynie Wisła, płynie, odbywamy cykliczną imprezę. A że nie popłynęły kajaki ze względu na stan wody, to mamy nadzieję, że tam właśnie 1 sierpnia przed tym seansem popłyną kajaki, a że jest to 1 sierpnia, to zaznaczymy również godzinę W, bo już kiedyś tak świętowaliśmy właśnie nad Wisłą. Zapraszam mieszkańców na to spotkanie.
23: Zachęcamy do udziału, bo to jest bardzo ciekawa, nowa forma spędzenia czasu z rodziną, pod gołym niebem, na powietrzu. Także zachęcamy bardzo do udziału.
21: Też taka dobra forma integracji mieszkańców po prostu gminy Jów i tych miejscowości, taka dodatkowa.
23: Tak, zapraszamy wszystkich, nie tylko mieszkańców poszczególnych miejscowości, ale wszystkich zainteresowanych.
22: To po raz pierwszy odbywa się w Iłowie, więc mieszkańcy nie do końca czują atmosferę, ale jak przyjdą pierwszy raz, to myślę, że na pewno...
21: Myślę, że poczują.
22: Poczują.
21: Wczują się, wkręcą w klimat. Rozmawiając o tym, co w gminie Iłów, no to wy również przygotowujecie się do nadania tytułowego, honorowego obywatelstwa gminy Iłów dla braci Popielarków. No wiemy, że to w związku ze sztandarem, który właśnie na terenie gminy Iłów został odnaleziony. Co w tym temacie aktualnie się dzieje?
22: No trwają przygotowania, to są żmudne przygotowania, bo chcemy to upamiętnić właśnie godnie, z udziałem wojska, z udziałem historyków, bo tutaj Muzeum Sochaczewskie jest również włączone, wojsko, czyli trzecia brygada, jak najbardziej chce nas wspomóc, za co bardzo, bardzo dziękuję. Cała uroczystość odbędzie się w szkole. Szkoła bierze jakby na siebie tę uroczystość i myślę, że to odbędzie się po prostu jako uroczystość podniosła. Planujemy upamiętnić wysadzeniem 2 dębów na Parku Stulecia i mówię, trwają przygotowania. To odbędzie się 2 października, bo bracia Popielarkowie zginęli w Powstaniu Warszawskim, a jak wiadomo 2 października to jest data właśnie zakończenia Powstania Warszawskiego, czy upadku Powstania Warszawskiego, więc chcemy, by zaznaczyć ich bohaterstwo, bo to, że inni też, mamy takie uwagi z Iłowa, że inni też brali udział w Powstaniu Warszawskim, nie negujemy, że zginęli, jak najbardziej też bohatersko się zachowali. Natomiast tutaj to nadanie tytułu honorowego obywatela braciom Popielarkom wynika przede wszystkim z tego faktu dotyczącego sztandaru, bo to oni skutecznie na blisko 86 lat ukryli ten sztandar, a że zginęli, no to wiadomo, że nie mogli wskazać gdzie.
21: I już teraz na tę uroczystość zapraszamy i na pewno będziemy w Radiu Sochaczew również więcej na ten temat mówić. A ja za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. W naszym studiu był Jan Kraśniewski, wójt gminy Iłów. Dziękuję.
22: Dziękuję.
21: A także Małgorzata Zawadzka, przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Iłów. Bardzo dziękuję.
23: Bardzo dziękuję.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
7: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
9: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Helio S.A. dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
12: Dzień dobry, lato!
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.

tutaj mundial mundialem, a nie wiem, czy wiecie, że Robert Lewandowski rozpocznie dziś oficjalnie ostatni rozdział w swojej piłkarskiej karierze. Zostanie zaprezentowany w Chicago Fire jako nowy zawodnik dzisiaj po południu. Taka ciekawostka. O tym więcej za chwilę o 10 w Radiu Sochaczew.

0: Dzień dobry lato. Reklama.
1: Spałem PSS w Sochaczewie. Zaprasza na zakupy. Deser Monte Cot 150 gramów, 3,69 za sztukę. Ser żółty Gouda Wiejski Dworek 25,99 za kilogram. Śmietana 18% Piątnica 200 gramów, 2,69 za sztukę. Twaróg delikatny, różne smaki Lactalis 175 gramów, 2,49 za sztukę. Promocja obowiązuje do 20 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Dzień dobry lato.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Dzień dobry lato. W Radiu Sochaczew jest 10.
10: Unia Europejska otworzyła kolejny klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Dziś po południu Robert Lewandowski zostanie zaprezentowany w drużynie Chicago. Mandaty i odebrane hulajnogi to efekt policyjnej kontroli elektrycznych pojazdów. Dorota Wertycka. Unia Europejska otworzyła kolejny, drugi już klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą. Dotyczy on polityki zagranicznej i obronnej Unii Europejskiej. To szósty klaster, który również dziś zostanie otwarty w rozmowach akcesyjnych z Mołdawią. Ukraina liczyła na otwarcie rozmów w pozostałych klastrach, ale państwa unijne zgodziły się tylko na ten szósty. Na otwarcie rozmów czekają kolejne, dotyczące rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu i rolnictwa. Żołnierze Ukrainy i krajów koalicji chętnych wezmą udział w dzisiejszej paradzie wojskowej w Paryżu z okazji francuskiego święta narodowego. A wczoraj liderzy państw tej koalicji rozmawiali o dalszym wsparciu dla Kijowa. Kijów chce kupić od Francuzów 16 myśliwców Rafal i system obrony powietrznej, mówi prezydent Emmanuel Macron.
11: Ukraina ma pilne potrzeby, zwłaszcza w zakresie obrony przed pociskami balistycznymi. Z inicjatywy prezydenta Zełenskiego stworzyliśmy koalicję obrony przeciwrakietowej. Jest w niej 8 państw.
10: W sumie z Ukrainą i Francją 10. Chodzi jeszcze o Wielką Brytanię, Niemcy, Danię, Włochy, Holandię, Szwecję, Norwegię i Hiszpanię. Mają stworzyć europejski program obrony przeciwrakietowej. Robert Lewandowski rozpocznie dziś oficjalnie ostatni rozdział w swojej piłkarskiej karierze. Najprawdopodobniej po południu kapitan reprezentacji Polski zostanie zaprezentowany w Chicago jako nowy zawodnik Fire. Michał Waszkiewicz.
12: Na karku 38 lat, a w perspektywie 2 lata gry w Chicago, więc wszystko wskazuje na to, że Wietrzne Miasto to ostatni przystanek w bogatej karierze kapitana naszej kadry. Barcelona, żegnając go, napisała: przychodził jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Pytanie, jak będzie w USA. Początek jest podobny. Przychodzi jako, tu cytaty z klubowej strony, ikona światowej piłki. Przed wylotem do USA Lewandowski odwiedził amerykańską ambasadę w Warszawie. Był pytany m.in. o to, na co mogą liczyć kibice Fire.
13: Na zwycięstwa i bramki.
12: Jakie miasta zamierza odwiedzić?
13: Poza Chicago?
14: Mhm.
13: Oj, dużo tych miejsc. Myślę, że Nowy Jork, Miami, może LA, jak będzie więcej czasu.
12: Dziś o 17.30 krótka prezentacja, a potem pierwszy trening Lewandowskiego z nowym zespołem.
10: A dziś wieczorem w pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata spotkają się Francja i Hiszpania. To jedyne zespoły, które przeszły dotychczas przez wszystkie fazy bez konieczności dogrywki. Sędzią będzie Tomasz Kwiatkowski. Spotkanie poprowadzi sędzia z Salwadoru Iwan Barton. Początek o 21.00 czasu polskiego. 70 mandatów, a 3 osoby wróciły do domu pieszo. To efekt ponad 300 kontroli pojazdów i urządzeń elektrycznych. Przeprowadzili je stołeczni policjanci, a dokładnie skontrolowanych zostało blisko 190 hulajnóg, 90 rowerów i ponad 20 osób korzystających z innych urządzeń o napędzie elektrycznych. W 3 hulajnogach policjanci stwierdzili ingerencję w blokadę prędkości. Kwota ponad 70 mandatów przekracza 30 tysięcy złotych. Pojawiły się nowe wzory legitymacji emerytów i rencistów, zarówno w formie plastikowej, jak i elektronicznej, ale nie trzeba wymieniać starych dokumentów, gdyż pozostaną one ważne, zgodnie z wskazaną w nich datą ważności, a nowe legitymacje mają skuteczniej chronić dokument przed sfałszowaniem.
15: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
16: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Paryż dziś świętuje. Pytanie, czy dwa razy? W stolicy Francji zabanowano huczne obchody z okazji najważniejszego święta narodowego, a wieczorem trójkolorowi zagrają z Hiszpanią o awans do finału piłkarskich Mistrzostw Świata, mówi trener Didier Deschamps. Oczywiście 14 lipca to symboliczny dzień dla Francji, dla wszystkich obywateli. To pierwszy raz, kiedy gramy w to święto. Czy to może być wyjątkowy dzień? Zamierzamy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby tak było. Oczywiście Hiszpanie zamierzają to święto popsuć, choć będzie to trudne zadanie, mówi trener Luis de la Fuente. Przeanalizowaliśmy już Francję bardzo, ale to bardzo dokładnie. Zresztą znamy się świetnie od kilku lat. Mają w swoich szeregach zawodników wyjątkowego formatu, ale my również takich mamy. Kluczem do zwycięstwa będzie próba narzucenia rywalowi naszego stylu gry i oczywiście ograniczenie oraz kontrolowanie najmocniejszych stron i możliwości przeciwnika. Na tym polega futbol. Półfinałowe starcie Francji z Hiszpanią dziś o 21.00. Jutro o finał mundialu zagrają Argentyna i Anglia. Gospodarzami meczów półfinałowych będą Dallas i Atlanta, ale futbolowa gorączka najpierw opanuje dziś Chicago, bo Robert Lewandowski zostanie zaprezentowany kibicom Fire. A po krótkiej prezentacji będzie po raz pierwszy trenował z zespołem. Za dwa dni jego drużyna zagra z Vancouver Whitecaps. Możliwe jednak, że na debiut kapitana naszej kadry w Chicago Fire trzeba będzie poczekać do następnej kolejki. Pierwsze kłopoty w piłkarskim raju. Mistrz Arabii Saudyjskiej klub Al Nasr, w którym występuje Cristiano Ronaldo, nie ma płynności finansowej. Według lokalnych mediów niektórzy piłkarze pierwszej drużyny otrzymali niepełne wynagrodzenie za czerwiec. Kierownictwo klubu pracuje nad tym, aby w najbliższym czasie uregulować zaległości, których oczywiście nie ma wobec swojej największej portugalskiej gwiazdy, zarabiającej miliony. W minionych rozgrywkach Al Nasr po raz pierwszy od 7 lat wygrał Ligę Saudyjską. Niespodziewana porażka Magdy Linet już w pierwszej rundzie turnieju w Atenach, rozstawiona z ósemką Polka, przegrała z notowaną w trzeciej setce rankingu Japonką Mają Hontamą 4-6 i 5-7.
15: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
16: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
9: A my przypominamy, że dzisiaj od samego rana na parkingu przy Urzędzie Gminy Sochaczew trwa zbiórka krwi. Do akcji aktywnie włączają się pracownicy urzędu, ale też mieszkańcy gminy Sochaczew. Do 12.30 możecie z tej akcji skorzystać, to znaczy możecie oddać krew. Tam do tej godziny będzie czekał krwiobóz. Także parking przy Urzędzie Gminy Sochaczew do 12.30. Ta inicjatywa jeszcze jest. Jeszcze zdążycie. I o tym przypominamy. Metallica na początek 10.00, za chwilę Z, John Bellion, Ira się pojawi, a w tej godzinie także m.in. sposoby na spędzenie czasu w Sochaczewie okolicach i nie tylko. Oskar Tamczyk, cześć ponownie.

0: Dzień dobry, lato w Radio Sochaczew. A tymczasem, słuchajcie, internet donosi, że najstarszy polski maturzysta, czyli pan Józef Peruga, no właśnie, wszyscy czekali na to, jak poszły mu wyniki tegorocznych matur. Znamy już te wyniki. 87-latek, no i teraz pytanie, zdał czy nie zdał? No niestety po raz kolejny nie udało mu się zaliczyć, ale jak czytam w internecie, no on jest niesamowity. On ma po prostu taką wolę walki i taką siłę. Powiedział, że za rok będzie znowu próbował. No, panie Józefie, wszystkiego dobrego, no musi się udać. To jest zdecydowanie to. Ja naprawdę podziwiam za tą wolę walki. Pan Józef też powiedział, że nie zgadza się z rezultatem i będzie się także odwoływał. Także, no jak nie w jeden sposób, to drugi i naprawdę... Szapoba.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl. Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
12: Dzień dobry, lato!
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Obiad dnia w Radiu Sochaczew to zawsze okazja do tego, żeby sprawdzić, co dzisiaj można rzeczywiście zjeść pysznego. A na przykład Pasza Kebab na wtorek proponuje kebab na grubym cieście z kurczakiem, wołowiną, mięsem mieszanym, do tego surówkę z pomidora, ogórka, cebuli i sos do wyboru, a także napój. To jest propozycja wtorkowa na obiad dnia.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
6: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
10: W

0: Netto. Pokochaj niskie ceny.
1: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry, lato.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
7: So baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Deser Monte Cot 150 gramów, 3,69 za sztukę. Ser żółty Gouda Wiejski Dworek 25,99 za kilogram. Śmietana 18% Piątnica 200 gramów, 2,69 za sztukę. Twaróg delikatny różne smaki Lactalis 175 gramów, 2,49 za sztukę. Promocja obowiązuje do 20 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
3: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
4: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: Na zegarach już 11.
10: Dwa ważne spotkania dla mieszkańców Sochaczewa w sprawie planu ogólnego, pierwsze już jutro. W tym serwisie o właśnie rozpoczętych miejskich półkoloniach z przygotowanych atrakcji skorzysta 120 osób, koszty pokryje ratusz. Będą też informacje z kroniki kryminalnej w Żyrardowie. Policjanci zatrzymali sprawcę ataku maczetą. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Burmistrz Sochaczewa zaprasza mieszkańców do zapoznania się z projektem planu ogólnego dla naszego miasta. To jeden z najważniejszych dokumentów, który zadecyduje o tym, jak w najbliższych latach będzie wyglądać i rozwijać się nasze otoczenie. To właśnie z tego dokumentu będzie wynikać, gdzie w Sochaczewie powstaną nowe osiedla, gdzie tereny zielone, a w jakich rejonach skupią się inwestycje i usługi. Będzie on punkt wyjścia dla wszystkich przyszłych decyzji o warunkach zabudowy. To dlatego warto się zainteresować tematem i zgłosić ewentualne uwagi. Już jutro o 17 w Kramnicach Miejskich otwarte spotkanie. Z kolei w czwartek o 17 w Urzędzie Miasta będzie miał miejsce dyżur projektanta.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Jak co roku, szkoła podstawowa nr 3 w Sochaczewie zamieniła się w czasie wakacji w przestrzeń tętniącą życiem. Gwar, radość i oczekiwanie na przygodę. W takiej atmosferze rozpoczęły się tegoroczne półkolonie organizowane przez Sochaczewski Ratusz. Na miejscu rozmawialiśmy z naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Joanną Kamińską.
11: Dwa tygodnie przed nami, bardzo intensywny program i z kolonii skorzysta 120 dzieciaczków z różnych naszych sochaczewskich szkół, którzy są mieszkańcami naszego miasta. Są cztery wycieczki, są wyjścia na basen, na place zabaw, śniadanka na miejscu, obiady w restauracji, w hotelu Chopin, dzieci będą chodziły. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, chociażby z tego powodu, że też jest dodatkowa możliwość zobaczenia, jak to jest w hotelu, tak? Sztućce, nakrycie, eleganckie stoły, krzesła. Myślę, że to jest dodatkowa atrakcja dla wszystkich dzieci.
10: Na miejscu rozmawialiśmy też z koordynatorką półkolonii i wicedyrektorką szkoły nr 3 Anną Gołębiowską.
12: Ja już chyba od 12 lat prowadzę półkolonię, także co roku mam wyjątkowe wyzwanie. No, grupa dzieci 120 osób, więc z różnych tutaj miejskich naszych szkół. Dzieciaki są od wieku od 7 do 12 lat. No i oczywiście staramy się zorganizować im atrakcje takie, żeby zapamiętały te dwa tygodnie na cały rok szkolny. Dzieci owszem są nieznane, ale one się szybko ze sobą poznają, integrują, bawiąc się, no i uczestnicząc w różnych formach atrakcji, które przygotowaliśmy.
10: Policjanci zatrzymali 25-letniego mężczyznę, który pod koniec czerwca w Żyrardowie, używając gazu pieprzowego oraz maczety, spowodował u pokrzywdzonego ciężki uszczerbek na zdrowiu. Dzięki wnikliwej pracy operacyjno-rozpoznawczej policjantów z Wydziału Kryminalnego Żyrardowskiej Policji, sprawca został ustalony i zatrzymany na terenie gminy Puszcza Mariańska, gdzie ukrywał się przed organami ścigania. 25-latek został doprowadzony do policji, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za ten czyn grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.
13: Średni dług jest większy niż średnie zarobki w 7 województwach w Polsce. Z analiz przygotowanych przez Krajowy Rejestr Długów wynika, że najgorzej jest w województwach świętokrzyskim, gdzie dług przekracza 5800 zł, a zarobki nieco ponad 5300, a także w podkarpackim, lubuskim i lubelskim. W dalszej kolejności to województwa warmińsko-mazurskie, opolskie oraz kujawsko-pomorskie. Pogoda nad Bałtykiem testuje wypoczywających tam turystów. Przelotny deszcz, wiatr i chmury sprawiają, że na plażach pojawiają się prawdziwi koneserzy polskiego morza.
14: Dlaczego wybraliście Bałtyk?
15: Bo kochamy Bałtyk.
14: Tak,
15: niezależnie
14: od pogody.
15: Tą bryzę, no może jakby padało, byłoby gorzej, ale jest fantastycznie.
16: My ogólnie lubimy nad polskie morze, jak już.
14: Ale stopy moczycie, woda jaka?
16: Na początku chłodno, ale im się dłużej chodzi, tak, nie przeszkadza.
13: Dla tych, którym trudno wykrzesać w sobie tyle entuzjazmu przy chłodnej pogodzie, mamy dobrą informację, jeszcze w tym tygodniu się ociepli.
17: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Jeżeli chodzi o to, co dziś, to pogodnie i ciepło. No właśnie, bo to słońce będzie nam towarzyszyło przy maksymalnie 25-26 stopniach i z każdym kolejnym dniem do piątku włącznie te wartości będą wyższe, sięgające nawet pod 30, ale już od piątku parasole mogą się przydać, bo w ciągu weekendu zdaniem synoptyków może popadać.
17: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
17: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Kto dziś świętuje? Kamil i Marcel. No to panowie, we wtorek 14 lipca z okazji imienin łapcie od nas te najserdeczniejsze życzenia. To już 6 minut po 11 i Bruce Springsteen w waszych głośnikach. Tak wam gramy właśnie wakacyjnie. Dajcie głośniej.

Radio Sochaczew. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: że to nagranie Talk to You będzie hymnem tegorocznych wakacji zdecydowanie. 20 minut po godzinie 11 słuchacie Radia Sochaczew i posłuchacie też za chwilę audycji Puls Miasta, a jej gościem będzie Jakub Okraska, czyli kierownik referatu komunikacji zewnętrznej z sochaczewskiego ratusza. W dużym skrócie będzie o planach na te letnie miesiące, a będzie się działo. Szczegóły za moment, także zostańcie na 94,9.
1: Autopromocja.
2: 4 strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
4: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793-358-952.
7: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Słyszysz?
10: Tak,
9: do ciebie mówię.
10: Odpowiedz sobie na jedno pytanie.
9: Czy chcesz kostkę?
10: Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno?
9: W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed. I to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
11: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
12: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
15: Dzień dobry, lato!
16: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
19: Audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Puls Miasta.
20: A dzisiaj w naszym studiu jest pan Jakub Okraska, kierownik referatu komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta Sochaczew. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Porozmawiamy dzisiaj o bogatej ofercie kulturalnej na wakacje w Sochaczewie. W najbliższy weekend będzie się sporo działo, także w sobotę w Chodakowie.
0: Dokładnie tak. Zanim o sobocie, to prawda, wakacje już w pełni, a my powiemy troszeczkę o tym, co możemy robić. Część aktywności już się rozpoczęła, a część dopiero będzie startowała. Już w najbliższą sobotę w Chodakowie odbędzie się sąsiedzki Chodaków. Piknik organizowany w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego, którego pomysłodawcami są radni Rady Miejskiej, pani Urszula Opasiak oraz radny Piotr Pętlak. Już teraz zapraszamy na ten piknik. Odbędzie się on na terenie szkoły podstawowej numer 7 od godziny 16 do godziny 21.30. Na uczestników czeka strefa zabawy i kreatywności, czyli animacje, gry, zabawy, tańce oraz wiele innych. Będzie również strefa dla najmłodszych, czyli dmuchańce, aktywności takie jak malowanie twarzy. Odbędzie się również gra terenowa pod tytułem Poznaj Sochaczew, w której do wygrania będą nagrody. Strefa gastronomiczna, będziemy mogli skorzystać z darmowego poczęstunku i grilla. Odbędą się warsztaty edukacyjne z udzielania pierwszej pomocy, czyli coś, czego nigdy nie za dużo. A tego samego dnia odbędzie się również kino plenerowe, które również jest realizowane w ramach sochaczewskiego budżetu obywatelskiego. I będą Państwo mogli obejrzeć projekcję filmu pod tytułem Cudowny chłopak.
20: O godzinie?
0: O godzinie 21.30.
20: I tutaj też jak zwykle czekają na mieszkańców takie atrakcje w postaci leżaczków, tak?
0: Dokładnie tak. Przygotowaliśmy 200 leżaków, darmowy popcorn, czyli to, do czego mieszkańcy naszego miasta są już przyzwyczajeni.
20: Czyli nic, tylko korzystać.
0: Dokładnie tak.
20: Kolejna sprawa to letnia senioriada. Przed nami pierwsze spotkanie, to także w ten weekend.
0: Dokładnie. Już w niedzielę rozpoczynamy cykl letniej senioriady, czyli cykl, który w tamtym roku cieszył się bardzo dużym powodzeniem. Pamiętamy również o naszych seniorach, dlatego też już w niedzielę rozpoczynamy w Chodakowie od koncertu, który odbędzie się w parku o godzinie 18.00. Wystąpi pan Andrzej Batora w wykonaniu swojego programu pod tytułem Melodie Świata. A to, co bardzo ważne, każdy koncert poprzedzi występ zespołu Wesołe Granie od godziny 17.00. Jest to nasz lokalny sochaczewski zespół.
20: Jak przedstawiają się kolejne spotkania w ramach letniej senioriady?
0: 2 sierpnia odbędzie się drugi koncert, również w Chodakowie, w wykonaniu pani Patrycji Zywert-Szybki, która przedstawi swój program pod tytułem Będzie Weselej. A już teraz możemy zaprosić również na potańcówki. Potańcówki odbywać się będą w parku imienia Garbolewskiego od godziny 18.00 i odbędą się 7 sierpnia. Tutaj będziemy bawili się z zespołem Progres oraz 15 sierpnia z zespołem Muzycy Ulicy.
20: W parkach nie tylko muzycznie, bo także twórczo. Okno sztuki już ruszyło, trwa i zaprasza chętnych do zajrzenia.
0: Dokładnie tak. Okno sztuki, czyli propozycja dla wszystkich, ale również dla miłośników sztuki. Od 17 lat w Sochaczewie Okno Sztuki działa. Zapraszamy do tego, aby miłośnicy właśnie sztuki mogli przyjść, porozmawiać z artystami, z lokalnymi artystami, ale i nie tylko, obejrzeć ich piękne prace. Prace będą wystawiane w Parku Chopina przy ulicy Traugutta 4 oraz 26 lipca oraz 23 i 30 sierpnia w godzinach od 13 do 16, a w parku w Chodakowie 19 lipca oraz 2 sierpnia w godzinach od 16 do godziny 19, czyli przed i w trakcie koncertów z cyklu Letnia Senioriada.
20: czyli będą się uzupełniać te dwa wydarzenia. Jeśli chodzi o Okno Sztuki, to jest oczywiście projekt pana Marcina Hugo Badera. Tutaj pozdrawiamy naszego lokalnego twórcę i przechodzimy już do kolejnej propozycji dla mieszkańców naszego miasta, czyli do Sochaczewskiego Kina Letniego.
0: Dokładnie tak. Sochaczewskie Kino Letnie zawitało w tym roku również do naszego miasta. Mieszkańcy, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, są już przyzwyczajeni do tego, że jest to, myślę, można już śmiało powiedzieć, stały punkt wakacyjny w naszym mieście. Sochaczewskie Kino Letnie już miało swoje seanse. W ostatni weekend mogliśmy widzieć się na targowisku miejskim na seansie samochodowym. Widzieliśmy się również 27 czerwca na Placu Kościuszki. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, w najbliższy weekend w sobotę widzimy się w Chodakowie, ale to nie wszystko, ponieważ zobaczymy się również 18 sierpnia na Placu Kościuszki z projekcją filmu Jak stracić chłopaka w 10 dni. 20 sierpnia również Plac Kościuszki, film F1 oraz 29 sierpnia będziemy mogli po raz drugi obejrzeć film z naszych samochodów, czyli na targowisku miejskim Galimatias, czyli Kogel Mogel 2, wakacyjne kino samochodowe.
20: Słyszałam, że jest pan miłośnikiem kina samochodowego i że osobiście oglądał pan poprzedni seans. Jak wrażenia?
0: Zdecydowanie jestem miłośnikiem. Uważam, że było naprawdę wspaniale i już teraz też zachęcam pozostałych mieszkańców. Przyjedźcie. Jest to naprawdę coś innego. Jeżeli ktoś nie korzystał, zachęcam.
20: Tam trzeba coś w radyjkach tylko sobie poustawiać, tak?
0: Tak. Ustawiamy częstotliwość w radiu, która jest podana przez obsługę kina i pozostaje nam tylko pójść po darmowy popcorn, rozsiąść się wygodnie w swoich samochodach i podziwiać.
20: I przechodzimy już do kolejnej atrakcji, czyli do tańców z całego świata. To jest też ciekawa propozycja.
0: Tak, zdecydowanie. W tamtym roku projekt cyklu warsztatów tanecznych Tańce z całego świata pojawił się w Sochaczewie. W tym roku burmistrz miasta Sochaczew wraz ze Szkołą Tańca Pasjonat z Sochaczewa kontynuuje ten cykl. Mieliśmy już możliwość tańczenia na dwóch warsztatach. Były to warsztaty flamenco oraz w ostatni weekend warsztaty baciaty. Ale to nie wszystko. Zapraszamy Państwa 18, czyli w sobotę, na warsztaty tanga argentyńskiego. Jeżeli ktoś ma ochotę spróbować swoich sił w tym tańcu, to nic nie kosztuje. Przychodzimy, nie musimy posiadać żadnych umiejętności tanecznych, ani specjalistycznego stroju, czy też butów.
20: Partnera?
0: Nie musimy również posiadać partnera. Wszystko jest program warsztatów jest tak przygotowany, żebyśmy przychodząc bez partnera również mogli w nich uczestniczyć i żeby fajnie, przyjemnie spędzić czas. Tango argentyńskie, ale również 8 sierpnia. Tutaj organizatorzy ogłaszają warsztaty niespodziankę i tutaj jeszcze nie będziemy tej niespodzianki zdradzać. Będzie to coś innego, tego jeszcze tutaj w Sochaczewie nie było. 20 sierpnia po raz kolejny spotkamy się tańcząc tango argentyńskie, a na zakończenie wakacji, czyli 29 sierpnia warsztaty salsy. Ja tutaj jak najbardziej zachęcam mieszkańców do tego, żeby dołączyć do nas, żeby tańczyć. Tak samo jak uczestniczyłem w kinie samochodowym, muszę powiedzieć, że troszeczkę też z racji moich zainteresowań również uczestniczę w każdym wydarzeniu tanecznym i naprawdę widać mnóstwo uśmiechów u naszych mieszkańców, więc naprawdę warto.
20: Zawsze jest to okazja, żeby się troszeczkę poruszać i miło spędzić czas. Przed nami także wydarzenia o podnioślejszym charakterze, a więc nie tylko rozrywka i chodzi tutaj o obchody kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego.
0: Dokładnie tak. Jak co roku miasto upamiętnia ten moment i już teraz chcielibyśmy zaprosić właśnie mieszkańców miasta na to wydarzenie. Jak co roku spotkamy się na placu Tadeusza Kościuszki, aby wspólnie uczcić rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego o godzinie 17. Już teraz zapraszamy Państwa do uczestnictwa razem z nami w tym wydarzeniu.
20: I do zaglądania na strony miasta, ale również na nasze strony, żeby zasięgnąć informacji, sprawdzać ten kalendarz wydarzeń, bo jak widzimy w mieście Sochaczew sporo się dzieje w te wakacje i nie tylko.
0: Zdecydowanie tak. Tutaj już chwilkę rozmawiamy, a to nie wszystko jeszcze, a mogą Państwo naprawdę bardzo fajnie spędzić ten czas w naszym mieście.
20: No, my na pewno jeszcze do tego tematu będziemy wracać. Bardzo dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był pan Jakub Okraska, kierownik referatu komunikacji zewnętrznej Urzędu Miasta Sochaczew.
0: Dziękuję bardzo.
2: Puls Miasta. Była to audycja przygotowana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.
21: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
1: Zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
2: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
0: Węglobud Sochaczew, ulica Targowa 24, oferuje sprzedaż węgla, groszku, orzecha, kostki, peletu oraz piasku. Dostawa małymi samochodami. Prowadzimy skup złomu stalowego. Odbiór od klienta. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 7 do 15. W soboty od 7 do 13. Telefon 601 440 356. 601 249 116.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Penta Tuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Penta Tuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Shine On. Mam przecieki, że w samo południe dowiemy się, kto będzie kolejną gwiazdą Disco Bzury 2026. Warto więc słuchać Radia Sochaczew, bo pełnej pojawią się wiadomości.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Deser Monte Cot 150 gramów, 3,69 za sztukę. Ser żółty Gouda Wiejski Dworek 25,99 za kilogram. Śmietana 18% Piątnica 200 gramów, 2,69 za sztukę. Twaróg delikatny, różne smaki Lactalis 175 gramów, 2,49 za sztukę. Promocja obowiązuje do 20 lipca lub do wyczerpania zapasów.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
1: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
7: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605. Helio S.A. – dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
8: Reklama.
11: W Radiu Sochaczew czas na wiadomości. TO 12.
12: Żłobek i przedszkole w Kątach są jeszcze wolne miejsca. Będzie też o szopenowskich nutkach i pozyskanym przez nie grancie, a także o kolejnym artyście, który wystąpi w Sochaczewie na festiwalu Disco Bzura. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Żłobek i przedszkole w Kątach w gminie Sochaczew ruszają z działalnością z początkiem września. Placówki pachną nowością i polecają się do korzystania z oferty, a są jeszcze wolne miejsca.
13: Do dyspozycji dzieci mamy 6 przestronnych sal wyposażonych w nowoczesne piękne meble, zabawki, pomoce dydaktyczne i wspaniały nowoczesny sprzęt multimedialny. Piękne kolorowe łazienki, świetnie zorganizowaną szatnię. Proponujemy dzieciom przyjazną przestrzeń do zabawy i rekreacji.
12: Mówiła dyrektor żłobka Izabela Roguska. W ostatnim czasie skompletowano kadrę obu obiektów.
14: Ten proces nie był łatwy. Zgłosiło się 476 osób zainteresowanych pracą u nas. Dosyć długo to trwało, bo musiałyśmy komisyjnie przejrzeć każdą kopertę, która została złożona w Urzędzie Gminy. Ten proces już został zamknięty. Definitywnie mamy cały zespół. Tym możemy się pochwalić.
12: Mówiła Aldona Kinga Kamińska, dyrektor Gminnego Zespołu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół w Sochaczewie. Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego po raz kolejny przeprowadziło konkurs Działaj Lokalnie. W jego ramach 11 stowarzyszeń i grup nieformalnych z naszego terenu pozyskało granty na ciekawe inicjatywy. W sumie podzielono w ten sposób prawie 50 tysięcy złotych. Do beneficjentów należy m.in. Koło Gospodyń Wiejskich Chopinowskie Nutki.
15: Nasz projekt nazywa się Chopinowskie Krok po Zdrowie i naszym pomysłem było zakup kików Nordwalking oraz spotkanie z instruktorem, który pokaże nam, jak prawidłowo mamy poruszać się, jak trzymać kijki, tak żeby zaktywizować nasze dziewczyny, naszą społeczność z naszych wiosek.
16: Mamy piękne tereny w naszych miejscowościach, Nowych Morskach, Orłach, Cesin. Serdecznie zapraszamy. Chcieliśmy też zainteresować naszą lokalną społeczność tym pięknem przyrody, jednocześnie zintegrować mieszkańców ze sobą. Także taki jest nasz główny cel naszej inicjatywy.
12: Mówiły Justyna Zydlewska i Justyna Boczkowska z Koła. Znamy kolejną gwiazdę festiwalu Disco Bzury, jaki odbędzie się 25 lipca w Amfiteatrze, a który współorganizują Urząd Miasta Sochaczew i Radio Sochaczew. Na scenie pojawi się zespół Playboys. To jedna z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych grup disco polo, reprezentująca młode pokolenie. Powstała w 2013 roku i od tego czasu zdobyła liczne nagrody i zyskała uznanie publiczności. Największe hity zespołu to Lejde, Bahamy, Morze Miami czy Ja w to nie wierzę. Organizatorzy ogłosili też dwie inne gwiazdy Spontan i Dave. Na odkrycie czekają jeszcze dwie karty.
17: Wciąż bez jasnej deklaracji rządu w sprawie ewentualnego przywrócenia pakietu CPN. Pytany o to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że w tej sprawie wiążące będą rekomendacje Ministerstwa Energii i Ministerstwa Finansów. Przyznał jednocześnie, że porozumienie między USA a Iranem, które miało skutkować swobodą żeglugi przez cieśninę Ormus, nie jest efektywnie realizowane, co przekłada się na ceny paliw.
18: Jeżeli miałoby nie dojść do takiej sytuacji, że ten spokój i pokój cieśninie Ormus będzie trwały. Tu ze strony amerykańskiej jest wielka determinacja, za co bardzo dziękujemy, żeby do tego doprowadzić. To na pewno będą określone rekomendacje ze strony Ministerstwa Energii.
17: Przywrócenia programu CPN nie wyklucza Ministerstwo Energii. Nie podaje jednak progu cen, od którego skłonne jest to zrobić. To ohydne wydarzenie i dowód, że szczucie przynosi fatalne skutki. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował niedawny incydent w autobusie miejskim w Bielsku-Białej. Mężczyzna zaatakował tam słownie kilka ukraińskich nastolatek. 54-latek został zatrzymany.
19: Ja nie znam nikogo przyzwoitego, kto by dawał przyzwolenie na takie zachowanie jak to wobec tych dziewczynek ukraińskich. To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, to szczucie, które jest, płynie z góry, czasami od niektórych mediów, czasami od niektórych polityków, że to przynosi fatalne skutki.
17: Szef rządu wezwał polityków, którzy rozpowszechniają agresywną narrację, by tego zaprzestali, bo jak dodał, to polityka zabójcza. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało Macieja Eś, związanego z PiS-em, byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i szefa Polskiej Fundacji Narodowej. I właśnie tej drugiej funkcji dotyczy zatrzymanie. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Dotyczy kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku za rządów PiS-u.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: No, pogoda już taka, jaka to wakacyjnie być się powinna, jak na ten letni czas przystało. No bo i pogodnie, i słońce do nas wyszło, i to przy 25-26 stopniach, i tak też będzie jutro i pojutrze, a nawet cieplej, patrząc na czwartek czy piątek, bo mówimy o 28-29 stopniach, choć w piątek, no już po południową porą trzeba liczyć się z tym, że popada, i taki też zapowiada się weekend, właśnie nieco chłodniejszy, 21-22 stopnie, no i może nam padać, więc w sobotę i niedzielę parasole warto mieć blisko.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: Ależ tu lubieżne święto, dziś w kalendarzu dzień łapania za pupę. Proszę bardzo, jako to nietypowe. My jednak łapiemy was za serducha te muzyczne, zdradzając kolejną gwiazdę disco bzury. Playboysi dołączyli właśnie do ekipy. Dave i Spontan, o tym wcześniej informowaliśmy. 25 dzień lipca i Amfiteatr w Sochaczewie. To tam tegoroczna disco bzura.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: ale taki, wiecie, ten przyjemny, wakacyjny. No właśnie. Alini Majtis i ich nowość Deszcz i 20 minut po godzinie 12. Słuchacie Radia Sochacze. W teraz jeszcze przypomnijmy, bo poznaliśmy kolejną gwiazdę tegorocznej Disco Bzury. Wcześniej informowaliśmy, że wystąpią Dave i Spontan, no to do tych zespołów dołączył Playboys. Także jeżeli chcecie usłyszeć na żywo i wyśpiewać wspólnie takie hity jak Nasza Noc, Ja w to nie wierzę, czy Zwariowałem, to koniecznie już 25 lipca bądźcie pod sceną amfiteatru, a wstęp na Disco Bzurę bezpłatny.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Oddział Boryszew Erge w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do produkcji budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja @boryszewerg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 Sierpnia 106.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
12: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
13: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
14: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
17: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
5: Reklama.

0: 9.74 i 9.24 minuty i będzie godzina 13. Słuchacie Radia Sochaczew. No i mamy dla Was zaproszenie. Wakacyjne spotkania z motoryzacją w gminie Sochaczew to nowa propozycja kulturalna, która połączy pasjonatów różnego rodzaju pojazdów z miłośnikami chillu na świeżym powietrzu. Taki nagłówek można znaleźć na tusochaczew.pl i to wszystko będzie działo się 18 lipca, czyli już w najbliższą sobotę o godzinie 17 na terenie klubu Piast Feliksów i sercem tego wydarzenia będzie zlot motoryzacji. Chętni do zaprezentowania swoich pojazdów nie muszą się wcześniej zapisywać, także jeżeli macie ochotę, możecie dołączyć. Jeśli ktoś ma pojazd, którym chciałby się pochwalić, zapraszamy. Wstęp wolny. Liczymy nie tylko na osobówki, ale też na samochody ciężarowe z ciekawym oświetleniem czy motocykle. Klasyki, zabytki, auta sportowe, ale też na przykład ciekawe modele elektryków. Tak mówią organizatorzy. Nie zabraknie do tego strefy gastronomicznej, konkursów z nagrodami oraz muzyki, głównie tej klubowej, przy której będzie można potupać nóżką. Takie rzeczy już w sobotę od 17:00 teren klubu Piast Feliksów. Polecamy to tam spotkanie z motoryzacją.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Agencja pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
11: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
12: Reklama.

zwolniliśmy. Pamiętajcie, robota nie zając nie ucieknie. Kawkę też trzeba wypić. Najlepiej przy takich dźwiękach. Within Temptation już za nami, 8 minut do godziny 13. Doda, także nowy Sombr to na pewno jeszcze przed pełną. A o pełnej wiadomości. Złomnik w Sochaczewie, przyciągnęło go czwarte sochaczewskie spotkanie z klasykami i te szczegóły już za moment.

0: Reklama.
1: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Deser Monte Cot 150 gramów, 3,69 za sztukę. Ser żółty Gouda Wiejski Dworek 25,99 za kilogram. Śmietana 18% Piątnica 200 gramów, 2,69 za sztukę. Twaróg delikatny różne smaki Lactalis 175 gramów, 2,49 za sztukę. Promocja obowiązuje do 20 lipca lub do wyczerpania zapasów.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
4: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
7: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
8: Na zegarach już 13.
9: Poseł Adam Orliński o zakazie korzystania z telefonów przez uczniów podstawówek. Złomnik w Sochaczewie przyciągnęło go czwarte spotkanie z klasykami. W tym serwisie także zaproszenie do gminy Teresin na plenerowe spotkanie z planszówkami i karaoke. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Sejm przyjął nowelizację prawa oświatowego wprowadzającą zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych przez uczniów szkół podstawowych i przedszkoli. O szczegółach tych rozwiązań mówił w Radiu Sochaczew poseł Adam Orliński.
10: Szkoła ma być miejscem przede wszystkim na naukę, przede wszystkim na budowanie takich własnych umiejętności, zdolności przez nasze dzieci, ale także ma być miejscem, gdzie budujemy relacje. No nie zapominajmy, że to w szkole spędzamy ogromnie wiele naszego czasu i ten czas właśnie w tej szkole powinien być wykorzystany przede wszystkim na naukę, ale także na budowanie wzajemnych relacji. Niestety przez telefony komórkowe tak naprawdę, przez ten wirtualny świat, gdzie już od dziecka często dzieciaki oglądają różnego rodzaju bajki nawet na telefonach komórkowych, no przyzwyczajamy te dzieci do obecności, do funkcjonowania z tym telefonem. I na ostatnim posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej właśnie ten projekt ustawy zmieniający właśnie prawo oświatowe został przyjęty.
9: Przepisy wejdą w życie 1 września, a szkoły będą miały czas na dostosowanie swoich statutów do końca października.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Sochaczew odwiedził jeden z najpopularniejszych polskich dziennikarzy i twórców internetowych związanych z motoryzacją. Na spotkaniu z klasykami nasz reporter Jakub Skumiał spotkał popularnego złomnika.
11: Przejeżdżałem akurat przez Sochaczew i stwierdziłem, że chyba coś się dzieje, no to uznałem, że podjadę.
12: I czym pan dzisiaj przyjechał?
11: Fiatem 124 Special. Mam go z ogłoszenia. Rok 73, a moc silnika chyba 70 koni, ale trudno mi stwierdzić dokładnie. Jest to 1.4 jeszcze OHV, ale taki wzmocniony, stąd ta nazwa Special. Jest to auto, do którego wszyscy mówią, że jest to Łada, albo duży Fiat, albo mój dziadek miał taką Ładę, coś takiego w tym klimacie. A tak naprawdę jest to włoski Fiat, który jeździ jak normalny włoski klasyk, czyli wspaniale.
9: Stowarzyszenie My Teresin zaprasza do wspólnego udziału w projekcie integracyjnym Poruszamy Teresin. W programie amatorskie rozgrywki sportowe, plenerowe spotkania z karaoke oraz wycieczka rowerowa i ognisko przy dworze w Strzyżewie. Wydarzenia będą odbywać się od lipca do października. Najbliższe spotkanie już w środę 15 lipca o godzinie 18 w parku w Granicach. Na przybyłych czekać będą planszówki i karaoke. Wstęp wolny.
0: Wiadomości ekonomiczne.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
16: Dorota Werdecka. W Sejmie dziś okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia, jakie zaproponowała minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Wśród nich są ograniczenia zarobków lekarzy, limity wydatków budżetów szpitali na wynagrodzenia oraz zobowiązanie lekarzy do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Eksperci jednak mają w tej kwestii umiarkowany optymizm, o czym więcej Wojciech Kowalik.
17: Bo system koncentruje się na świadczeniach, które są najwyżej wyceniane, mówi Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspertka w obszarze zarządzania systemem ochrony zdrowia.
18: System zaczyna się orientować na wisienki na torcie, na najbardziej atrakcyjne nagrody, nie na zdrowie pacjenta, który trafia do systemu.
17: Z tego powodu w wielu miejscach trudno będzie zlikwidować kominy płacowe, podkreśla Joanna Solska z tygodnika Polityka.
19: Lekarze kominiarze zarabiają, mając bardzo wysokie stawki godzinowe, ale bardzo często jest tak, że kontrakty podpisywane są na procent od procedury.
17: Okrągły stół organizuje koalicyjna Polska 2050.
16: Zamiast pełnego tygodnia kilka dni w europejskim mieście, krótkie city breaki są popularne wśród Polaków także latem. Najtaniej w tym zestawieniu wypada Wilno, potem hiszpańska Sewilla, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
20: Wśród kierunków położonych bliżej Polski bardzo dobrze wypadają Budapeszt i Praga. Budapeszt to możliwość połączenia spacerów nad Dunajem, kąpieli w wodach termalnych, wycieczki na wzgórze zamkowe czy wieczornego rajsu po rzece, a Praga z kolei to też nie tylko most Karola i Hradczany, ale też liczne parki z widokami, spacery nad Wełtawą.
16: Nieco drożej jest w Atenach, Mediolanie, Sztokholmie, Rydze oraz Bratysławie.
13: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
14: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
15: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
8: Niezależnie od okoliczności, gdzie jesteście i co robicie, to gramy wam bardzo przebojowo. Lady Punk, no właśnie, będzie można sobie ponucić już teraz. Dajcie głośniej.

0: ten numer zdecydowanie brzmi jak taka wakacyjna randka nad morzem. Wiecie, zachód słońca, plaża, kocyk. No jest przyjemnie. Dawid Kwiatkowski i Margaret, ich nowość później ci opowiem, a skoro jesteśmy już nad wodą, to o wodzie, no właśnie, Zwik. Pozdrawiamy, wiemy, że nas słuchacie, fajnie, że jesteście z nami i też na waszą prośbę informujemy właśnie o tym, uspokajające w zasadzie mieszkańców, że dosłownie jeszcze chwila, jeszcze moment i wszystko powinno wrócić do normy, no bo Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew informuje, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej właśnie dziś do godziny 14 może trwać jeszcze przerwa w dostawie wody. To dla mieszkańców ulic Żeromskiego 37, 37A, 39A i 41, a także Niemcewicza 15, 17, 18 i 20. Także jeżeli wody jeszcze nie macie, to spokojnie, do 14 wszystko powinno wrócić do normy.
1: Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
6: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
7: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
11: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
13: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
14: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: przestrzeni głośników. Proszę bardzo, Måneskin i Babyset, czyli właśnie Damiano Dawid i jego eurowizyjna ekipa, bo przecież parę lat do tyłu z jednym ze swoich numerów Eurowizję Włosi wygrali. No to Måneskin za nami, Sarsa i Midnight Oil za chwilę i za chwilę też szczegóły na temat sochaczewskiego kina letniego. Przed nami kolejne seanse, także bądźcie blisko.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Oil. Tak wam zagraliśmy przed 14. 20 minut dzieli nas od pełnej. Sochaczewskie kino letnie, o nim też słów kilka mieliśmy powiedzieć w Radiu Sochaczew. No właśnie, bo te wakacyjne seanse odbywają się w różnych miejscach w naszym mieście. Niektóre za nami, niektóre przed nami. Na przykład Pieprzyć Mickiewicza 3 mogliśmy już ten film zobaczyć. To na Placu Kościuszki, czy na przykład na Targowisku Miejskim w ramach kina samochodowego film Kogel Mogel. Ale tak jak wspomniałem, jeszcze seanse przed nami, ten najbliższy sobotni, no właśnie 18 lipca, to wtedy zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 7 przy Chopina 99, bo tam o 21.30 film Cudowny Chłopak, a później no to dwa spotkania na Placu Kościuszki 8 sierpnia i 20 sierpnia, obydwa filmy o 21.00 i kolejno Jak stracić chłopaka w 10 dni, a także F1. No i na finał, na zamknięcie wakacji, to ponownie na Targowisku Miejskim kino samochodowe i druga część filmu Kogel Mogel, czyli Galimatias Kogel Mogel 2. To dokładnie 29 sierpnia o godzinie 21.00. Polecamy.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Helio S.A. – dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
17: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
18: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
19: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
7: Reklama.

0: Czucie euforia!
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666. Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Vox. Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5. sob-car.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
4: Reklama.
16: Na zegarach minęła 14.
17: Sochaczewski Ratusz zaprasza na piknik rodzinny wraz z kinem letnim w Chodakowie. To na początek. Za nami kolejna edycja wyzwania biegowego z jajem. Frekwencja dopisała. W tym serwisie także o mieszkance powiatu sochaczewskiego, która chciała zainwestować, a straciła 130 tysięcy złotych. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Sochaczewski Ratusz zaprasza na piknik SBO wraz z kinem letnim w Chodakowie. Piknik odbędzie się w najbliższą sobotę przy Szkole Podstawowej nr 7. Od 16 do 21.30 na mieszkańców czeka mnóstwo atrakcji. Zwieńczeniem wydarzenia będzie sochaczewskie kino letnie. O godzinie 21.30 na terenie szkoły rozpocznie się pokaz filmu Cudowny Chłopak. Na widzów czeka 200 leżaków oraz darmowy popcorn. Pomysłodawcami projektu są Urszula Opasiak, radna Rady Miejskiej oraz Piotr Pętlak, radny Rady Miejskiej w Sochaczewie.
18: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Tym razem to tereny zielone w Karwowie przy ulicy Rumiankowej były areną sportowych zmagań. Tu właśnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zorganizował trzecią w tym roku edycję wyzwania biegowego z jajem. Na starcie zameldowało się około 140 zawodników, którzy rywalizowali w 6 kategoriach wiekowych. Na wszystkich uczestników czekały niespodzianki, prezenty i grill.
19: Jestem przeogromnie zadowolony z przebiegu dzisiejszych zmagań. Pogoda jak zwykle nam dopisała.
0: nie było upału, nie było deszczu, chociaż parę krople spadło, ale wszyscy zadowoleni, niesamowita atmosfera, tyle uśmiechu to już dawno nie widziałem na placach zabaw, więc myślę, że możemy być wszyscy bardzo szczęśliwi z przebiegu dzisiejszych zawodów. Rozwijamy się z każdym kolejnym wyzwaniem, zapraszamy kolejnych partnerów, mamy ogrom pomysłów, które po kolei udaje nam się wdrożyć i zapraszamy kolejne firmy i osoby prywatne do udziału w takim wspaniałym przedsięwzięciu, jakim jest wyzwanie biegowe z jajem.
17: Mówił sponsor tytularny wydarzenia Jarosław Mateusiak. Mieszkanka powiatu sochaczewskiego znalazła w internecie reklamę zachęcającą do inwestowania oszczędności. Początkowo wszystko wyglądało wiarygodnie. Kobieta wypełniła formularz kontaktowy, a po pewnym czasie ktoś poinformował ją telefonicznie, że wkrótce zadzwoni do niej makler. Mężczyzna faktycznie się odezwał i wyjaśnił zasady rzekomego inwestowania, przekonując do wpłacania pieniędzy. Kobieta otrzymała również dostęp do internetowego konta inwestycyjnego, na którym mogła obserwować wpłacone przez siebie środki i kursy akcji. Aby jednak wypłacić środki, musiała najpierw dokonać kolejnej wpłaty. W ten sposób kobieta straciła łącznie 130 tysięcy złotych, częściowo pochodzące z pożyczki. Policjanci apelują, by nie ufać reklamom obiecującym szybki, łatwy i pewny zysk. Każda rzeczywista inwestycja wiąże się z ryzykiem utraty pieniędzy. Warto też pamiętać, by nie podejmować decyzji pod presją czasu i sprawdzić firmę, której chcemy powierzyć pieniądze.
14: 54-latek zatrzymany za słowną napaść na dwie ukraińskie nastolatki w miejskim autobusie w Bielsku Białej czeka na zarzuty. Tymczasem Miejski Zakład Komunikacji w tym mieście po analizie monitoringu ujawnił, co działo się przed incydentem. To odpowiedź na pojawiające się w internecie zarzuty, że dziewczynki sprowokowały mężczyznę. Jak podał MZK, na nagraniu widać, jak jedna z nastolatek położyła nogi na siedzeniu w kierunku swojej koleżanki siedzącej na fotelu niżej. W pewnym momencie do 11-latek podszedł mężczyzna i prawdopodobnie zwrócił im uwagę, co spowodowało natychmiastowe przełożenie nóg na podłogę. Jedna z nastolatek przesiadła się na siedzenie obok koleżanki. Po dłuższej chwili mężczyzna bez powodu zaczął wulgarnie atakować dziewczynki. A w sprawie tego incydentu prowadzone są dalsze czynności, informuje podkomisarz Sławomir Kocur, rzecznik bielskiej policji.
4: Są dosłuchiwani m.in. świadkowie, którzy podróżowali autobusem i to właśnie najprawdopodobniej dzisiaj mężczyzna usłyszy zarzut bądź zarzuty, a sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Żywcu.
14: Mężczyzna minioną noc spędził w areszcie. Wiadomo, że to kierowca bielskiego MZK, przebywający na zwolnieniu lekarskim. Jesienią w Polsce odbędą się manewry, w których wezmą udział francuskie i brytyjskie wojska, poinformował premier Donald Tusk, dodając, że jest to jedno z ustaleń koalicji chętnych, czyli krajów wspierających Ukrainę w wojnie z Rosją, która spotkała się w Paryżu.
19: Będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu.
14: Koalicję chętnych tworzą przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, ale także m.in. Wielka Brytania, Kanada, Japonia i Nowa Zelandia.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: 25 stopni, tyle powinny pokazywać obecnie termometry w Sochaczewie i okolicy, choć te wystawione na słońce może i więcej, a więcej na pewno będzie w tych kolejnych dniach. 30 jest prognozowana na ten tydzień i tak ma być przy piątku, choć wtedy nam już popada. Do piątku, no to powinno być pogodnie ze sporą ilością słońca. Jeszcze połowa, ta pierwsza właśnie piątku, no to pogodna, a później już chmur więcej i deszcz. Deszcz nie tylko w piątek, ale i w sobotę. Niedziela ta ponownie ma być pogodna. No i w ciągu weekendu zrobi się chłodniej, no bo to 20 wciąż z bonusem, ale przy niedzieli mówimy o maksymalnie 21-22 stopniach.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
16: muzykoterapia, tak byśmy to nazwali. No tak, bo mamy teraz doktorów, którzy będą leczyć wasze serca. Moderne Talking, Doctor for My Heart. Tak zaczynamy tę godzinę, to już 7 minut po 14 i jeszcze więcej słonecznej muzyki w Radiu Sochaczew, czyli te poważne muzyczne argumenty wydać dużo głośniej.

0: Michałsik. No, no, fajnie jak gra w samochodzie. No nie, no to pozdrawiamy tych, którzy teraz za kółkiem. GrooveJet już za nami, 20 minut po 14. No i w Radiu Sochaczew komunikat ze strony starostwa, bo jeśli ktoś z Was na terenie marketu Kaufland, właśnie tu u nas w mieście w Sochaczewie, zgubił na przełomie grudnia 2025 i lutego 2026 roku następujące rzeczy. Rękawiczki męskie, portfel, pieniądze, zegarek oraz ponownie portfelik i pieniądze. No to jak podkreśla starostwo, proszony jest o kontakt właśnie ze starostwem powiatowym w Sochaczewie. Zguby zostały niedawno przekazane do biura rzeczy znalezionych, no i czekają na odbiór. Ale żeby móc te rzeczy odebrać, no to konieczne jest złożenie ich szczegółowego opisu lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności. Tak dodaje starostwo, a w celu odbioru depozytu należy zgłosić się w godzinach pracy starostwa powiatowego w Sochaczewie, dokładnie do pokoju 110. A przypomnę, znaleziono rękawiczki męskie, portfel, pieniądze, zegarek oraz ponownie portfelik i pieniądze.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694-104-205.
7: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
8: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
12: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
13: Reklama.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

0: Miami. I 24 minuty, które zostały do godziny 15. Jak szukacie opcji na weekend, a w zasadzie na to, co u progu weekendu, czyli przy piątku, no to poleca się kolejne wydarzenie w ramach Wibracji Zdrowia, czyli Ciało, Umysł, Duch, a chodzi o zajęcia Pilates, z których właśnie w najbliższy piątek o 18 będziecie mogli skorzystać i to zupełnie za darmożkę. To zielone tereny na tyłach SCK w Boryszewie.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
10: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

meczu. Meczycho, bo to Francja kontra Hiszpania. No właśnie, 21. Kogo obstawiacie? Kto pojawi się w finale? Francja czy Hiszpania? Dajcie znać. Messenger Radia Sochacz FF w tej kwestii jest do waszej dyspozycji. This is the story of my baker.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
4: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
6: Na zegarach punkt 15.
7: Delegacja Ministerstwa Obrony Narodowej w Boryszewie zaprezentowano linię produkcyjną szerszeni. W tym serwisie o sukcesie rolnika z gminy Teresin Damiana Kacprzaka, a także o pożegnaniu lata w Iłowie znamy kilka szczegółów imprezy. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Grupa Boryszew we współpracy z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych rozwija produkcję dronów Hornet Szerszeń. W boryszewskim zakładzie zaprezentowano linię produkcyjną.
8: To jest niezwykle bardzo ważna inwestycja. Ważny punkt taki, który ma dawać miejsca pracy, który ma dawać rozwój firm lokalnych, ma budować jakby też pewien taki schemat współpracy wojska, biznesu prywatnego, bo tam jest połączenie przecież biznesu prywatnego z biznesem tak naprawdę i z funkcjonowaniem przez Instytut Państwowy, który podlega pod Ministerstwo Obrony Narodowej. Porozumienie, które ogłaszałem wspólnie z panem wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w grudniu. Teraz wchodzi w stan realizacji. Była wizyta dwóch wiceministrów tak naprawdę tutaj na tej linii produkcyjnej. Jak ma to wyglądać, jak to wszystko ma tutaj działać?
7: Mówił poseł Adam Orliński. Bezzałogowy powietrzny system uzbrojenia Hornet ma długość ponad 2,5 metra i rozpiętość skrzydeł ponad 2 metry. Ważąca 85 kg konstrukcja może rozwinąć prędkość ponad 200 km na godzinę. Damian Kacprzak, rolnik z miejscowości Stare Paski w gminie Teresin z tytułem mistrza krajowego Agroligi. Jego gospodarstwo specjalizuje się w produkcji trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Uprawy obejmują głównie zboża i rzepak, które wykorzystywane są do produkcji pasz. Wszystkie prace polowe prowadzone są w systemie bezorkowym, co pozwala ograniczyć czas i koszty uprawy oraz zapewnia dbałość o strukturę gleby. Na terenie gospodarstwa działa również nowoczesna biogazownia.
9: W zeszłym roku jesienią pan Damian wygrał konkurs na etapie wojewódzkim, mazowieckim i najlepsze gospodarstwa z danych województw były zakwalifikowane automatycznie do etapu krajowego. W skali całego kraju gospodarstwo rolne pana Damiana i rodziny Kacprzaków w Starych Paskach okazało się najlepsze. Jest to wielki powód do dumy. Serdecznie gratuluję z tego miejsca panu Damianowi Kacprzakowi, panu Ryszardowi Kacprzakowi, całej rodzinie. Wiem, jak to gospodarstwo wygląda, wiem, jak funkcjonuje i naprawdę ta nagroda jest zasłużona. Takie gospodarstwo z XXI wieku. Tam właściwie, będąc na miejscu, można naprawdę przeżyć ogromne zdziwienie, jak nowocześnie i jak profesjonalnie prowadzone jest to ogromne gospodarstwo.
7: Mówił zastępca wójta gminy Teresin Paweł Wróblewski.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: 27 sierpnia tradycyjnie w czwartek odbędzie się wielkie pożegnanie lata w Iłowie. Miejscem organizacji wydarzenia będzie tutejsze boisko szkolne. Pytaliśmy organizatora Roberta Klata o to, jak będzie wyglądać impreza.
10: Będziemy świętować 15-lecie stacji Polo TV. Zagramy wielkie przeboje, które przez 15 lat powstały, jak gdyby zaistniały na rynku muzycznym. Oczywiście nie zabraknie takich gwiazd jak Zenek Martyniuk, jak Skolim, jak zespół Boys, jak zespół Classic i wielu, wielu innych. Na pewno będzie to taki wyjątkowy program, ponieważ to będą specjalne duety, które będą wykonywane, myślę, w takich wyjątkowych wersjach, wyjątkowych, można powiedzieć, kolaboracjach muzycznych. Dlatego trzeba tam być.
7: Słyszymy się w kolejnych wiadomościach lokalnych. Zapraszam.
11: Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot zwiadowczy. O zdarzeniu poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Dzisiaj po godzinie 12 nad Bałtykiem, około 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi, doszło do przechwycenia przez parę dyżurną naszych samolotów bojowych rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ju-20.
11: Minister dodał, że była to pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej, po to, żeby rozpoznawać polskie systemy systemy obrony powietrznej. Gwałtowne burze nad Polską, nawałnica przeszła nad Dolnym Śląskiem. Najmocniej ucierpiała tam Jelenia Góra i okolice. Spadło ponad 55 litrów wody na metr kwadratowy. Zalanych jest wiele ulic i dróg lokalnych. Żywioł zerwał co najmniej 2 dachy na domach mieszkalnych. Ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami synoptycy wydali dla całego południa i części zachodu kraju. Te trzeciego, najwyższego stopnia dotyczą części Dolnego Śląska, w tym wspomnianej Jeleniej Góry, a także m.in. Legnicy i Wałbrzycha. Tam może spaść nawet 70 mm deszczu, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
13: Tym burzom oczywiście też lokalnie mogą towarzyszyć opady gradu, czy też silne porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Dużym zagrożeniem to są te bardzo takie ulewne, miejscami nawalne opady deszczu.
11: Ostrzeżenia drugiego, umiarkowanego stopnia dotyczą reszty Dolnego Śląska, a także Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, części Wielkopolski i województw łódzkiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: U nas też były ostrzeżenia, ale na szczęście spokojnie. No i patrząc na to, co w najbliższym czasie... Pogoda nie będzie się nam dawała we znaki. No może te nieco wyższe temperatury, bo nawet 30, jeżeli chodzi o ten tydzień, więc będzie bardzo ciepło i pogodnie jak na razie, a przynajmniej do połowy piątku, bo później tych chmur więcej i prognozowane opady. Piątek, sobota, no to wtedy parasole mogą się przydać. Przy niedzieli ponownie powinno być pogodnie, ale już temperatura w dół i końcówka tego tygodnia i właśnie ten kolejny, no to już te temperatury na poziomie 19-20 stopni.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Teraz jeszcze przypominamy, że zespół Playboys, no to gwiazdą tegorocznej Disco Bzury 2026. Dave i Spontan, o tym mówiliśmy wcześniej. Playboys dołączają, a kolejne ogłoszenia, no to jeszcze w tym tygodniu powinniśmy poznać kolejny zespół, który pojawi się podczas tej imprezy. To już 7 po 15 i Brian Adams w waszych głośnikach.

0: Przyznać się, że Oskar Simpson robi takie numery, przy których można potupać się nóżką. No to jeżeli wy też byście chcieli powiercić się swoją słoninką, to nic nie stoi na przeszkodzie. Można skorzystać z darmowych warsztatów tanecznych, które to odbywają się w amfiteatrze na Podzamczu. To wszystko pod hasłem Tańce z całego świata. No i te najbliższe już w sobotę między 19.45 a 20.30. No i właśnie sobota to tango argentyńskie. Tu sochaczew.pl, jak wejdziecie na portal, tam już znajdziecie szczegóły w tym temacie.
1: Reklama.
2: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Janiak Akademia Jazdy zaprasza na kursy prawa jazdy kategorii B i B Automat. Ponadto oferujemy jazdy dodatkowe, doszkalające oraz gruntowne przygotowanie do egzaminu państwowego. A to wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Możliwość podstawienia samochodu na egzamin. Zapraszamy. Janiak Akademia Jazdy. Wąska 13. Telefon 694 104 205.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon,
12: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
13: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
15: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
1: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
3: Sprawdźmy przed 16, co dzieje się na drogach. Na szczęście nie ma nic niepokojącego. Nie dostajemy takich sygnałów, więc zakładamy, że w miarę spokojnie na drogach. Choć ruch w niektórych miejscach może być kłopotliwy, dojeżdżając tu do ronda Żyrardowskiego od strony Bielic, no to samochodów zrobiło się nam sporo przed Sochaczewem, ale też i ten odcinek tu od ronda w stronę 15 sierpnia i dalej krzyżówki w Kuznocinie, no to też ten ruch jest większy, ale bardziej w tym drugim kierunku, dojeżdżając właśnie do ronda Przyszelu, tu samochodów więcej. Więcej ich także na pewno napotkamy na 92, bo to już są te momenty, kiedy zaczynają się powroty ze stolicy, no i w Ożarowie czy w Ołtarzewie może być nieco ciaśniej. Między Ożarowem a Pruszkowem, a w zasadzie Ołtarzewem, to od skrzyżowania też na tym odcinku ruch wzmożony. Stare Babice, Bożencin Duży i Leszno, patrząc na 580, no nie wygląda to źle i tu w miarę płynnie ten ruch powinien się odbywać. Podobnie jak A2, patrząc na to, co od i do stolicy, ale już w kierunku Łodzi, Nowa Wieś, no to tu jakby delikatne problemy. I Wiskitki, sam wjazd i zjazd, tu też jadąc od Sochaczewa samochodów mamy więcej. 92 na Łowicz i od Łowicza bez kłopotów, 705 w stronę Skierniewic. Też nie widać, by coś niepokojącego się działo. Na Brochów też dojedziecie bez kłopotów, czy od ronda w Różkach 50 na Młodzieżyn dalej w stronę Wyszogrodu. Tu też nie widać nic niepokojącego. Samo miasto Łowicka, Gawłowska i Płocka w tym rejonie, ale też Traugutta i Staszica z Warszawską, czy Warszawska w okolicach Piłsudskiego i 600-lecia. Tu też poczekacie na zmianę świateł szerokości.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów DPF. Sochacze w Chodaków, Pocztowa 3.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Oddział Boryszew RG w Sochaczewie zatrudni do nowo otwartego Wydziału Produkcji Kompozytów oraz do produkcji budowlanej. Praca w systemie zmianowym. Oferujemy umowę o pracę, premię uznaniową oraz pakiet benefitów. Kontakt rekrutacja@boryszewrg.com.pl lub w siedzibie firmy Sochaczew, ulica 15 sierpnia 106.
10: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
11: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
12: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
13: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605. Helio S.A. dynamicznie rozwijająca się, stabilna firma z polskim kapitałem. W chwili obecnej do zakładu produkcyjnego w Brochowie poszukujemy kobiet i mężczyzn do pracy na stanowiskach. Pracownik produkcyjny, operator maszyn pakujących, pomocnik mechanika, mechanik. Oferujemy stabilne zatrudnienie, dofinansowanie do posiłków, prywatną opiekę medyczną, atrakcyjny system premiowy, szkolenia techniczne i zdobywanie uprawnień refundowane przez pracodawcę. Osoby zainteresowane ofertą prosimy prosimy o kontakt na adres mailowy kadry@helio.pl lub o kontakt pod numerem 22 725 71 81.
8: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna5sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
16: Reklama.

Kij w kinie w Lublinie, a także Ray Daltona. Tak wam zagramy jeszcze do 16, a o pełnej w Radiu Sochaczew wiadomości Szyrardów i tamtejsza kronika kryminalna.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
3: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
4: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
5: Sponsorem programu jest Anmet Aneta Antosik. Bramy, ogrodzenia, balustrady, usługi spawalnicze. Sochaczew, czyste 3.
0: Reklama.
6: Jest 16 w Radiu Sochaczew. Pora na wiadomości, a po nich informacje ekonomiczne. Zapraszam.
7: 2 ważne spotkania dla mieszkańców Sochaczewa w sprawie planu ogólnego. Pierwsze już jutro. Złomnik w Sochaczewie przyciągnęło go 4 spotkanie z klasykami. Będą też informacje z kroniki kryminalnej w Żyrardowie. Policjanci zatrzymali sprawcę ataku maczetą. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Burmistrz Sochaczewa zaprasza mieszkańców do zapoznania się z projektem planu ogólnego dla naszego miasta. To jeden z najważniejszych dokumentów, który zadecyduje o tym, jak w najbliższych latach będzie wyglądać i rozwijać się nasze otoczenie. To właśnie z tego dokumentu będzie wynikać, gdzie w Sochaczewie powstaną nowe osiedla, gdzie tereny zielone, a w jakich rejonach skupią się inwestycje i usługi. Będzie on punkt wyjścia dla wszystkich przyszłych decyzji o warunkach zabudowy. To dlatego warto się zainteresować tematem i zgłosić ewentualne uwagi. Już jutro o 17 w Kramnicach Miejskich otwarte spotkanie. Z kolei w czwartek o 17 w Urzędzie Miasta będzie miał miejsce dyżur projektanta.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Sochaczew odwiedził jeden z najpopularniejszych polskich dziennikarzy i twórców internetowych związanych z motoryzacją. Na spotkaniu z klasykami nasz reporter Jakub Skumiał spotkał popularnego złomnika.
8: Przejeżdżałem akurat przez Sochaczew i stwierdziłem, że chyba coś się dzieje, no to uznałem, że podjadę.
9: I czym pan dzisiaj przyjechał?
8: Fiatem 124 Special. Mam go z ogłoszenia. Rok 73, a moc silnika chyba 70 koni, ale trudno mi stwierdzić dokładnie. Jest to 1.4 jeszcze OHV, ale taki wzmocniony, stąd ta nazwa Special. Jest to auto, do którego wszyscy mówią, że jest to Łada, albo duży Fiat, albo mój dziadek miał taką Ładę, coś takiego w tym klimacie. A tak naprawdę jest to włoski Fiat, który jeździ jak normalny włoski klasyk, czyli wspaniale.
7: Policjanci zatrzymali 25-letniego mężczyznę, który pod koniec czerwca w Żyrardowie, używając gazu pieprzowego oraz maczety, spowodował u pokrzywdzonego ciężki uszczerbek na zdrowiu. Dzięki wnikliwej pracy operacyjno-rozpoznawczej policjantów z Wydziału Kryminalnego Żyrardowskiej Policji sprawca został ustalony i zatrzymany na terenie gminy Puszcza Mariańska, gdzie ukrywał się przed organami ścigania. 25-latek został doprowadzony do policji, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Za ten czyn grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.
0: Wiadomości ekonomiczne.
10: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
11: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
13: Dorota Werdecka. W Sejmie dziś okrągły stół w sprawie zmian w ochronie zdrowia, jakie zaproponowała minister Jolanta Sobierańska-Grenda. Wśród nich są ograniczenia zarobków lekarzy, limity wydatków budżetów szpitali na wynagrodzenia oraz zobowiązanie lekarzy do zatrudnienia na co najmniej pół etatu w jednym szpitalu. Eksperci jednak mają w tej kwestii umiarkowany optymizm, o czym więcej Wojciech Kowalik.
14: Bo system koncentruje się na świadczeniach, które są najwyżej wyceniane, mówi Małgorzata Gałązka-Sobotka, ekspertka w obszarze zarządzania systemem ochrony zdrowia.
15: System zaczyna się orientować na wisienki na torcie, na najbardziej atrakcyjne nagrody, nie na zdrowie pacjenta, który trafia do systemu.
14: Z tego powodu w wielu miejscach trudno będzie zlikwidować kominy płacowe, podkreśla Joanna Solska z tygodnika Polityka.
16: Lekarze kominiarze zarabiają, mając bardzo wysokie stawki godzinowe, ale bardzo często jest tak, że kontrakty podpisywane są na procent od procedury.
14: Okrągły stół organizuje Koalicyjna Polska 2050.
13: Zamiast pełnego tygodnia kilka dni w europejskim mieście, krótkie city breaki są popularne wśród Polaków także latem. Najtaniej w tym zestawieniu wypada Wilno, potem hiszpańska Sewilla. Mówi Eugeniusz Triason z Travelist.pl.
17: Wśród kierunków położonych bliżej Polski bardzo dobrze wypadają Budapeszt i Praga. Budapeszt to możliwość połączenia spacerów nad Dunajem, kąpieli w wodach termalnych, wycieczki na wzgórze zamkowe czy wieczornego rejsu po rzece, a Praga z kolei to też nie tylko most Karola i Hradczany, ale też liczne parki z widokami, spacery nad Wełtawą.
13: Nieco drożej jest w Atenach, Mediolanie, Sztokholmie, Rydze oraz Bratysławie.
10: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
11: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
6: 4 po 16 letnie granie w Radiu Sochaczew. Czas start. Tomek Marciniak kłaniał się nisko i zapraszam na wspólne popołudniowe spotkanie. Niektórzy z Was już są po pracy, już mają wolne, już będą się relaksować, odpoczywać i przygotowywać do jutrzejszego dnia pracy. Jutro już środa, no ale póki co mamy wtorek, 14 dzień lipca. Kamil, Marcel, Angelina i Stella obchodzą imieniny. Wszystkiego najlepszego. Dziś dzień rekina i Światowy Dzień Szympansa mamy w kalendarzu. No i właśnie, nie wiem, czy już świętowaliście trzeci dzień nietypowy. No, ja świętowałem dzień łapania za pupę. Oczywiście swoją. Tomek Marciniak, witam ponownie i zapraszam na kolejną godzinę na 94.9 FM.

0: Myślę o tobie i kombi. 13 po 16 już na zegarach. Ja myślę, że czas i pora na dzisiejszy nasz
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor Biuro Podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Już 20 po 16 na zegarach. Słuchacie Radia Sochaczew na 94,9 FM. Do letniego grania za chwilę wrócimy. Póki co wracamy do tego, co działo się w sobotach na obiektach Mosiru przy Rumiankowej w Karbowie, bo tam miała miejsce trzecia edycja wyzwania biegowego z jajem organizowana przez Mosir Sochaczew i fermę drobiu Mateusiak. Właściciela tej firmy, Jarosława Mateusiaka, po całym wydarzeniu o wrażenia pytał Bartek Staniaszek.
1: Jestem przeogromnie zadowolony z przebiegu dzisiejszych zmagań. Pogoda jak zwykle nam dopisała, nie było upału, nie było deszczu, chociaż parę kropel spadło, ale wszyscy zadowoleni, niesamowita atmosfera, tyle uśmiechu to już dawno nie widziałem na placach zabaw, więc myślę, że możemy być wszyscy bardzo szczęśliwi z przebiegu dzisiejszych zawodów. Rozwijamy się z każdym kolejnym wyzwaniem, zapraszamy kolejnych partnerów, mamy ogrom pomysłów, które po kolei udaje nam się wdrożyć i zapraszamy kolejne firmy i osoby prywatne do udziału w takim wspaniałym przedsięwzięciu, jakim jest wyzwanie biegowe z jajem.
0: A czwarta edycja już w sierpniu.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox, tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
8: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Uczta dla fanów prażynek.
7: Przysnacki, zawsze przy meczu.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Czy wiesz, że woda

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Koszenie bez wysiłku? To możliwe. Nowoczesne roboty koszące, profesjonalny serwis elektronarzędzi i kosiarek oraz autoryzowany dealer Stihl. Wszystko znajdziesz w SSW Wojtechnik. Stawiamy na jakość, której nie kupisz w markecie. Sochaczew, Kopernika 1.
2: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
5: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
6: Letnie granie.
7: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
10: Reklama.

0: 22.17, czyli czas na informacje dla kierujących.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
0: A nic się nie zmienia przed Gawłowską, Łowicką. Utrudnienia podobnie na skrzyżowaniu warszawskiej Traugutta i Staszica oraz Piłsudskiego od Olimpijskiej po Warszawską i dalej Aleja 600-lecia Tłoczno. Tłoczno na Trojanowskiej, na skrzyżowaniu ze Staszica. Więcej samochodów również na moście na Młynarskiej w kierunku Chodakowa. Tam ruch jest wahadłowy. Patrzymy na obwodnicę. Tutaj od Kuznocina po Wójtówkę. No jest naprawdę bardzo, bardzo trudno. Najgorzej sytuacja wygląda od zjazdu na 15 sierpnia do Żyrardowskiej. Stoi też 50 od Bielic do Łowicza czysto, do Żyrardowa czysto, do Skierniewic na Zakrzewie. Mamy utrudnienia, tam ruch jest wahadłowy, trwają cały czas prace drogowe. Na autostradzie w kierunku Łodzi napotkamy utrudnienie od Miedniewic do mniej więcej Bolimowa. Później już w miarę to idzie na bieżąco. Na bieżąco idzie za to bez utrudnień w kierunku Warszawy A2. 92, Paprotnia, jedna zmiana świateł, na pewno was tam złapią. Piorunów od skrzyżowania na pas też już zaczyna się korkować. W Błoniu też Tłoczno w samym centrum. Zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o drogę ulicę Grodziską. Tutaj naprawdę duży sznur samochodów, później utrudnienia w Ołtarzewie, Ożarowie Mazowieckim, no a na 580 korkuje się w Lesznie, na światłach, zwłaszcza jedąc od Błonia, na wysokości Zielonek, już też ciasno w obu kierunkach, na i Babice Nowe, Latchorzew, tutaj to rondo, tutaj jest naprawdę w tym momencie dosyć spore obłożenie, blizna Jasińskiego, Łaszczyńskiego, czyli sam wjazd do stolicy także ciężko.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek, budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, czyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.

0: autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
3: Letnie granie.
4: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Jelenia Góra pod wodą, to wszystko po burzy i ulewie, jaka przeszła nad tym miastem. Więcej szczegółów już za chwilę w wiadomościach o 17 w Radiu Sochaczew.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Hej, nie podpieraj ściany! Bądź królem parkietu! Już w najbliższą sobotę o 17 PGR Koszelew. Nowość! Dancing w PGR-ze. Pierwsza edycja potańcówki w klimacie dawnych dancingów. Muzyka, taniec, pyszne jedzenie, grill, a na scenie zespół Milano.
1: Letnie granie.
3: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Jelenia Góra pod wodą, po burzy i ulewie. Premier o słowach Przemysława Czarnka na temat wstrzymania pomocy dla Ukrainy i doraźna kontrola NFZ w kolejnej placówce medycznej, z której poza kolejką mieli korzystać politycy KO. Miriam Lipińska. Zerwane dachy, prewencyjna ewakuacja kilku obozów harcerskich i blisko 300 interwencji strażaków to skutki burz, które przechodzą przez południową część województwa dolnośląskiego. Najgorzej jest w Jeleniej Górze, gdzie w ciągu niecałej godziny spadło 55 litrów deszczowej wody na metr kwadratowy, czyli średnia miesięczna opadu. Silny wiatr uszkodził dach na hali magazynowej w Jeleniej Górze, gdzie jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowano 120 pracowników. Z kolei w miejscowości Wojanów w powiecie Karkonoskim wiatr zerwał dwa dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Dużo interwencji dotyczy też okolic Lwówka Śląskiego. Reagujemy na bieżąco, mówi Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej.
7: Powalone drzewa, uszkodzone konstrukcje budynków, pozalewane budynki, zalane piwnice. Część dróg już jest na tyle drożna, że śmiało się dosyć sprawnie przemieszczamy przez miasto.
6: Są też utrudnienia na kolei w Jeleniej Górze i w Szklarskiej Porębie. Drzewo uszkodziło trakcję. Burzowe alerty dotyczą całego południa i południowego zachodu Polski, ale najgroźniejsze burze mogą być w południowo-zachodniej części Dolnego Śląska, między innymi właśnie w Jeleniej Górze czy Legnicy. Jarosław Kaczyński odcina się od wypowiedzi Przemysława Czarnka, kandydata PiSu na premiera, na temat pomocy finansowej i militarnej dla Ukrainy. Poseł stwierdził, że Unia Europejska powinna całkowicie wstrzymać wsparcie dla Kijowa, a Polska powinna to na Brukseli wymusić. Sprawę chętnie komentują politycy koalicji rządzącej. Premier Donald Tusk stwierdził, że lepszego kandydata na premiera niż Przemysław Czarnek Rosja nie mogła sobie wymarzyć. Z kolei wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówi tak.
8: Tu by się przydała dymisja z funkcji kandydata na premiera, bo skompromitował siebie i kompromituje swoje środowisko polityczne. Prowadzi Polskę na manowce. To była wypowiedź niezgodna z decyzjami szczytu północnoatlantyckiego, niezgodna ze strategią NATO.
6: Prezes PiS poinformował, że sprawą wypowiedzi Przemysława Czarnka zajmą się władze partii.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Kontrola NFZ w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie to po medialnych doniesieniach o tym, że lokalni radni KO korzystali z usług medycznych placówki bez kolejki. Według Wirtualnej Polski w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie w latach 2024-2025 obok oficjalnego systemu zapisów miał funkcjonować również nieformalny kanał dostępu do lekarzy dla lokalnych radnych KO. Wynagrodzenie, stabilność zatrudnienia i szybki dojazd do pracy to trzy najważniejsze czynniki, które biorą pod uwagę kandydaci przy wyborze pracodawcy. Jak wynika z badania Pracuj.pl, 6 na 10 badanych rezygnuje ze starań o pracę przez niedogodny dojazd, mówi Anna Goreń.
9: Dane Pracuj.pl dowodzą, że kandydatów nie odstrasza sama odległość, ale zła organizacja dojazdu. Jesteśmy otwarci na kompromisy, o ile infrastruktura lub transport są dobrze zorganizowane. Aż 79% respondentów deklaruje, że byłoby skłonnych wybrać firmę położoną dalej od domu, pod warunkiem, że dojazd do niej byłby sprawniejszy i bardziej komfortowy.
6: Polacy najczęściej dojeżdżają do pracy samochodem.
1: Pogoda.
10: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A u nas ciepło, naprawdę przyjemnie. 26 stopni na termometrach. Ciśnienie zaczyna iść w dół. Wiatr wieje delikatnie z północy i ta temperatura powoli, powoli będzie spadała. Ale u nas dziś bez opadów, a co w nocy, a co jutro. O tym powiemy za godzinę.
10: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 po 17 to Radio Sochaczew i letnie granie. Tomek Marciniak kłaniał się i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego popołudniowego, wtorkowego spotkania, a w niej na pewno powiemy o kolejnej gwieździe, jaka przyjedzie do Sochaczewa na drugi festiwal Disco Bzura. Pozostańcie z nami. A letnie granie rozpoczyna formacja Baim.

0: i od dawna to wiem.
1: 18 po 17 już za nami, a przed nami kolejna gwiazda, którą odkrył dziś Sochaczewski Ratusz, związana z drugim festiwalem Disco Bzura, który odbędzie się 25 lipca w Sochaczewskim Amfiteatrze. A jest to dobrze znane naszym słuchaczom lubiącym muzykę disco polo formacja Playboys, czyli Kuba Urbański wraz z zespołem. Zapraszamy serdecznie, żeby posłuchać na żywo tego naprawdę bardzo sympatycznego zespołu, który z roku na rok robi coraz większe postępy, a i te przeboje są naprawdę bardzo, bardzo znane. Bahama, może Miami, fajna ta dziewczyna, czy ja w to nie wierzę. To są ich utwory, które możecie słuchać w każdą sobotę w programie Dzień Dobry w sobotę na 94.9 FM, a w 25 lipca będzie można posłuchać tego na żywo. Organizatorem drugiego festiwalu Disco Bzura jest Urząd Miasta Sochaczew i Radio Sochaczew.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Już jest! Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza do nowo otwartego biura w Sochaczewie przy Staszica 23. Zapraszamy już od 3 sierpnia wszystkich chętnych na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Symulator nauki jazdy gratis. Telefon 739 219 605.
7: Agencja Pracy Fairplay Group Sochaczew poszukuje osób na stanowiska logistyczno-magazynowe, produkcyjne oraz operatorów wózków z uprawnieniami UDT. Więcej informacji pod numerem telefonu 538 459 663 lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Rejmonta 16A. Zapamiętaj, gramy Fairplay.
8: Letnie granie.
9: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
11: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: 21 minut brakuje do 18 kolejnej porcji wiadomości. Tymczasem zaczyna się sezon na grzyby. Tak, tak, tak. Przynajmniej jest jego początek i to okazuje się, że wyjątkowo dobry. Po ostatnich deszczach w lasach w całej Polsce grzybiarze znajdują pierwsze prawdziwki i podgrzybki.
1: Dzisiaj prawdziwka, dwa takie wiaderka, trzy takie wiaderka kozaczka. Lubię maślaki, czarne łebki, prawdziwki, nie, kurki, suszę, zaprawiam.
2: Złoty sposób na sprawdzenie, czy ryba czy wy, czy nie?
3: Jakie są korzenie? Czy są obrane troszkę, czy takie całe? I czy są twarde? Jak twarde, to nie mają robaków.
0: Mówili zaprawieni grzybiarza. Sanepid apeluje i przypomina o ostrożności i o tym, że w każdej powiatowej stacji można bezpłatnie sprawdzić, czy zebrane grzyby są jadalne.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Letnie granie.
6: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.

I teraz w Radiu Słuchacze ważna informacja dla tych, którzy jeżdżą komunikacją miejską. Otóż miasto Sochaczew i gmina Sochaczew doszły do porozumienia w sprawie darmowych przejazdów szóstką. Dobra wiadomość jest taka, że do 31 października na trasie PKP Sochaczew Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli można pojechać za darmo autobusem linii numer 6. Bezpłatne kursy

0: Za chwilę wiadomości w Radiu Słuchacze, bowiem zbliża się 17, a w nich o tym, że jutro Sejm wybierze nowego rzecznika praw obywatelskich. Pozostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewski. Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Letnie granie.
3: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.
0: Na zegarach zbliża się 18, w Radiu Sochacze w pora zatem na wiadomości. Zapraszam.
10: Zalane posesje i nieprzejezdne ulice na Dolnym Śląsku. Jutro Sejm wybierze nowego rzecznika praw obywatelskich. Będzie też o łapaniu deszczu. Województwo łódzkie chce przeznaczyć na to 500 000 zł. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ponad 280 razy Straż Pożarna interweniowała w województwie dolnośląskim w związku z burzami i nawałnicami. Podtopienia, zalane posesje i połamane drzewa to tylko niektóre z efektów załamania pogody. Nawałnica przeszła nad Jelenią Górą, gdzie uszkodzony został dach hali magazynowej. Konieczna była ewakuacja pracowników, mówi oficer prasowy Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
11: Zostały ewakuowane 123 osoby, osób poszkodowanych nie ma. Osoby zostały zwolnione do domu.
10: Burze na Dolnym Śląsku doprowadziły także do ewakuacji kilku obozów harcerskich.
6: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: To nie koniec gwałtownej pogody. Będzie coraz cieplej, ale burze i silny wiatr będą przechodzić nad Polską przez cały tydzień. Tylko północ kraju będzie wolna od niebezpiecznych zjawisk, mówi synoptyczka Anna Gryczman.
12: Najbardziej słonecznie i spokojnie będzie na wybrzeżu i Pomorzu. Tam najwięcej słońca i w pierwszej połowie tygodnia właściwie bez opadów. Jednocześnie niestety tam będzie najchłodniej. Nad samym morzem temperatura wyniesie w ciągu dnia zwykle od 20 do 22 stopni.
10: Nawet 10 stopni więcej będzie na południowym zachodzie. Szczególnie niebezpiecznie może być na południu w regionach górskich. Pod koniec tygodnia burze mogą wystąpić na terenie całego kraju. Pogoda ustabilizuje się w weekend. Na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu Sejm ma wybrać nowego rzecznika praw obywatelskich. Dziś odbyło się publiczne przesłuchanie kandydatów. O wybór ubiega się zgłoszona przez KO i Lewica mecenas Sylwia Grzegorczyk-Abram oraz kandydat PiSu Adam Borowski. Wciąż nie wiadomo, jak zagłosują ludowcy. O swoim poparciu mają zdecydować jutro. Jakub Stefaniak z PSL-u nie ma nic przeciwko kandydaturze mecenas Grzegorczyk-Abram.
13: Znam panią mecenas, uważam, że jest merytoryczną osobą. Nie bawi się w politykę, tylko skupia się na merytoryce, ma też wiedzę prawniczą, a to jest istotne i myślę, że na pewno jest lepszą kandydatką niż ten kandydat wystawiony przez PiS.
10: Wybór nowego rzecznika jest konieczny, bo swoją kadencję kończy dotychczasowy rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. W ramach walki z suszą województwo łódzkie chce łapać deszcz. Chodzi o 500 000 zł dla gmin, które chcą lepiej gospodarować wodą. To ważne, bo według danych Unii Europejskiej łódzkie jest najbardziej zagrożonym pustynnieniem regionem w Polsce. Polsce i jednym z najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem w Europie. Bartosz Kądziołka.
14: To pierwszy taki program w regionie, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
15: Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę.
14: Później zbiorniki trafić mają do mieszkańców.
15: Zgromadzona woda będzie mogła służyć między innymi do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
14: Bo, jak mówi Skalska,
15: jednym z najskuteczniejszych sposobów na suszę jest retencja wody. Polega na zatrzymywaniu deszczówki, a później wykorzystywaniu jej, gdy jest najbardziej potrzebna.
14: Z programu ma skorzystać 16 gmin.
10: Władze portu lotniczego Wrocław podpisały umowę na budowę nowego terminalu, który będzie przeznaczony dla obsługi podróżnych spoza strefy Schengen. Będzie kosztować blisko 15,5 miliona złotych i powstanie do końca kwietnia przyszłego roku.
1: Pogoda.
16: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 24 stopnie, słonecznie w całym Sochaczewie i okolicach. Temperatura powoli będzie szła w dół, a słonko chyliło się ku zachodowi, zajdzie dokładnie za horyzont o 20.57. W nocy bez opadów, temperatura w tym najchłodniejszym momencie dnia, nocy około 14 stopni, a środa przywita nas słonecznie i będzie nam to słonko towarzyszyło przez cały dzień. Ciepło do 27, nawet pokażą termometry w Sochaczewie i okolicach. W ogóle ta temperatura w tym tygodniu będzie szła z dnia na dzień coraz mocniej do góry, aby w piątek uzyskać nawet 27 stopni Celsjusza. Ochłodzenie przyjdzie w granicach niedzieli, poniedziałku, kiedy to słupki rtęci pokazywać będą 20 stopni powyżej zera. Możliwe też przelotne opady deszczu.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 po 18, tu Radio Sochaczew i letnie granie, ale ta godzina w każdy wtorek zarezerwowana jest na audycję. Będzie smacznie, będzie wakacyjnie, będzie naprawdę fit, bowiem już za chwilę sekrety szefa kuchni.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Witamy w kolejnej audycji Sekrety Szefa Kuchni. Moimi Państwa gościem po raz kolejny Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka Selawi w Sochaczewie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pozostajemy w temacie oczywiście polskiego lata, jeżeli chodzi o jedzenie, i będą to dziś kurki w roli głównej. Dlaczego kurki? No właśnie to pytanie jest do Ciebie.
4: Tak, dzisiaj znowu wracamy do lasu. Byliśmy tydzień temu, zbieraliśmy jagody, dzisiaj zbieramy kurki. A no właśnie dlatego, że przeżywają teraz swój najlepszy moment. Są symbolem polskiego lata i takim kolejnym produktem, na który czekamy cały rok. A co ciekawe, są cenione nie tylko w Polsce, ale też we Francji, we Włoszech, gdzie tak naprawdę uchodzą za prawdziwy rarytas. A ponieważ sezon trwa krótko, to warto go najlepiej wykorzystać.
3: Jak jest z robaczywnością, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo grzyby jak zbieramy, to niektóre są robaczywe, jeżeli chodzi o kurki, jak to wygląda?
4: Kurki zawierają naturalne związki, które odstraszają owady i pasożyty i dzięki temu tak w zasadzie znacznie rzadziej bywają robaczywe niż borowiki czy podgrzybki, o których mówisz, i to właśnie jest taka przyczyna, jedna z przyczyn, dla których są bardzo cenione przez kucharzy.
3: Skąd taki piękny kolor w kurkach? Bo to zawsze mnie zastanawiało.
4: Za charakterystyczną barwę odpowiadają karotenoidy. To są naturalne barwniki, które znajdują się między innymi też w marchwi. Są one również silnymi przeciwutleniaczami.
3: Okej. Dlaczego kurki są jednymi z najtrudniejszych grzybów do uprawy? I cokolwiek by to nie znaczyło do uprawy.
4: Od lat w zasadzie są podejmowane próby ich hodowli, ale kurki nadal pozyskuje się głównie z naturalnych lasów. Tworzą one bardzo silną symbiozę z korzeniami drzew i właśnie dlatego tak trudno odtworzyć warunki wzrostu kurek.
3: No dobra, to przechodzimy do przepisu. Kartki przygotowane, długopisy też. Będą to kurki smażone na maśle z młodymi ziemniakami i koperkiem, czyli takie letnie danie. A kurki smażone to chyba najbardziej popularne jest danie, jeżeli chodzi o te grzyby.
4: Tak, są przeróżne sposoby na te smażenie, to znaczy na jedzenie ich, bo możemy zrobić z jajkiem, możemy zrobić ze śmietaną, możemy tylko tak po prostu zjeść bez dodawania już żadnych innych dodatków, możemy je zjeść na grzance, możemy je zjeść z jajecznicą, no przeróżne sposoby.
3: Dobrze, to posłuchamy Twojego przepisu.
4: Tak, zrobimy sobie kurki smażone na maśle z młodymi ziemniakami i koperkiem. Potrzebujemy na 4 porcje 800 gram młodych ziemniaków, 500 gram świeżych kurek, jedną średnią cebulę szalotkę lub jedną małą cebulę, 50 gram masła i łyżkę oliwy z oliwek. Oczywiście pęczek świeżego koperku, sól morską i świeżo mielony czarny pieprz. Młode ziemniaki dokładnie szorujemy, gotujemy w osolonej wodzie, odcedzamy i zostawiamy pod przykryciem. Kurki czyścimy, jeśli trzeba, to szybko płuczemy je pod bieżącą wodą i bardzo dokładnie osuszamy na ręczniku papierowym. Na dużej patelni rozgrzewamy oliwę, dodajemy kurki i smażymy je 5-7 minut na dość dużym ogniu, żeby odparowała z nich cała woda.
3: I to jest chyba słowo klucz tutaj, prawda?
4: Tak, i dopiero wtedy dodajemy drobno posiekaną cebulę i smażymy kolejne 2-3 minuty i wtedy dodajemy masło, smażymy jeszcze ze 2 minuty, aż kurki nabiorą pięknego aromatu. Doprawiamy solą, świeżo mielonym pieprzem, możemy też dodać śmietankę, 30 lub 36, masło dodajemy właśnie wtedy, kiedy kurki odparują całą wodę, bo gdy dodamy je za wcześnie, to ono się zacznie gotować razem z wodą z grzybów i nie wydobędzie tego charakterystycznego
3: aromatu. A jeżeli byśmy chcieli zrobić kurki z jajkiem, to kiedy to jajko trzeba dodać?
4: No tak jak śmietankę, na samym końcu.
3: Aha, zamiast śmietanki.
4: Tak.
3: Zamiast śmietanki dajemy jajko.
4: Tak. Albo zatrzymujemy się na tym etapie, kiedy doprawiliśmy solą, pieprzem, i tak przygotowane danie, ono może być wykorzystane na różne sposoby, bo tak jak mówiłam, możemy je położyć na grzance, do tego zrobić sobie jajko puszy albo jajko sadzone. Możemy je zjeść z ziemniakami jako obiad po prostu. Możemy dodać śmietankę. Mamy różne możliwości.
3: czyli tutaj do tego ziemniaki z koperkiem oczywiście i kurki przygotowane. A jeżeli nie chcemy śmietany 36, to dodajemy wtedy roztrzepane jajko, tak?
4: Dokładnie, możemy tak zrobić.
3: Możemy tak zrobić.
4: Obiad gotowy.
3: Dokładnie, to już gestia naszego smaku. Co jeszcze można zrobić z kurkami? O tym już za chwilę.
0: Sekrety szefa kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Słuchacze w Aleja 600-lecia 21.
5: Radio Sokaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Letnie granie.
1: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Sekrety Szefa Kuchni to program o kulinarnych tajnikach i przepisach, które ułatwią gotowanie i wzbogacą codzienny jadłospis w każdy wtorek po 18.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Witamy po przerwie. Przypomnę, że gościem audycji Sekrety Szefa Kuchni jest Katarzyna Siekierska, restauratorka i właścicielka Selawi w Sochaczewie. Dziś tematem przewodnim są kurki. Zapytam na początku cię o to, jak wydobyć z kurek maksimum smaku.
4: Kurki wydają się prostym produktem, ale właśnie przy takich składnikach liczy się technika, bo kilka drobnych błędów może sprawić, że stracą swój wyjątkowy aromat. Na przykład, jeśli wrzucimy zbyt dużo grzybów na jedną patelnię i gwałtownie obniżymy w ten sposób temperaturę tej patelni, to kurki puszczą wodę i zamiast się zarumieniać, one zaczną się nam dusić. Dlatego małe porcje na patelni pozwalają nam na to, żeby zachować jędrność i wydobyć ten głęboki smak kurek. Przede wszystkim przyjacielem kurek jest masło, już też o tym mówiłam. Ono bardzo delikatnie podkreśla taki orzechowy aromat, ale tak jak mówiłam, dodajemy je dopiero wtedy, gdy grzyby odparują nadmiar wody. Natomiast jeśli chcemy na przykład przygotować najlepszy sos kurkowy, to najpierw podsmażamy same grzyby, aż całkowicie odparują wodę, dopiero później dodajemy cebulę, śmietankę, wlewamy na samym końcu i dzięki temu sos będzie miał intensywny smak kurek, a nie smak śmietany. O tym w zasadzie mówiliśmy w poprzednim wejściu z ziemniakami.
3: Oliwia, tak?
4: Dokładnie.
3: Dobrze, to jak je wyczyścić, umyć, przygotować do dalszej obróbki, do dalszego smażenia, czy duszenia, czy gotowania?
4: Kurki bardzo szybko chłoną wodę, dlatego musimy z nią uważać, nie powinniśmy ich długo moczyć. Jeżeli je będziemy długo moczyć, to one podczas smażenia zamiast się rumienić, będą nam się po prostu gotować. Dlatego najlepiej oczyścić je pędzelkiem, szybciutko opłukać i dokładnie osuszyć ręcznikiem papierowym.
3: Mówiłaś o smażeniu kurek na patelni. Można dodać jajko, można dodać śmietanę 30-36 do ziemniaków z koperkiem, jak najbardziej pasują. Ale mało trochę o przyprawach. Pytanie, czy to nie wynika stąd, że ich nie lubią, czy dlatego, że nie?
4: Tak, kurki nie lubią przypraw. Tak, to jest jeden z najczęstszych błędów, bo na przykład zbyt dużo czosnku, czy zbyt dużo papryki, albo jakichś ostrych przypraw zagłusza ich naturalny aromat. Kurki tak naprawdę najlepiej czują się w towarzystwie masła, cebuli, natki pietruszki, koperku albo tymianku i to wszystko.
3: Czyli taki najprostszy przepis jest po prostu najlepszy.
4: Tak, tutaj.
3: Ale ty masz przygotowany dla naszych słuchaczy dziś przepis trochę taki, powiedziałbym, bardziej skomplikowany, ale na pewno smaczny. Co to takiego?
4: Tagliatelle z kurkami, białym winem i natką pietruszki. Bardzo szybkie danie, bardzo proste, tak wbrew pozorom i naprawdę bardzo pyszne. Tutaj też możemy się pobawić, bo możemy później na przykład do tego dodać sobie kurczaka, jakieś inne dodatki, jeżeli chcemy, żeby było też mięso. Zrobimy 4 porcje i tu potrzebujemy 320 g makaronu tagliatelle, 500 g świeżych kurek, jedną szalotkę, 2 ząbki czosnku, 30 g masła, 2 łyżki oliwy z oliwek, 100 ml białego wina, 180 ml śmietanki 30, 50 g świeżo stertego parmezanu, garść natki pietruszki, sól i oczywiście świeżo mielony pieprz czarny.
3: No i teraz trzeba to jakoś umiejętnie, nie jakoś, a umiejętnie połączyć w odpowiedniej kolejności, no to słuchamy.
4: No zaczynamy od makaronu. Makaron gotujemy al dente w dobrze osolonej wodzie. Nigdy go nie płuczemy po ugotowaniu, ponieważ ta skrobia, która pozostaje na jego powierzchni, pomaga nam połączyć sos z makaronem. Dlatego dodatkowo kilka łyżek wody z gotowania makaronu sprawi, że ten nasz sos będzie aksamitny.
3: Ale nie płuczemy tylko przy tym daniu, czy ogólnie już tak?
4: Nie, jeżeli dodajemy makaron do sosu, to go nie płuczemy.
3: Okej, dobrze.
4: Tak. Idealnie nam to wtedy otula ten makaron. Oczywiście kurki czyścimy, dokładnie osuszamy, tak jak już mówiliśmy. Na dużej patelni rozgrzewamy oliwę, wrzucamy kurki, smażymy 6-8 minut, aż całkowicie z nich odparuje woda. Tu znowu się powtarzam, ale o to,
3: to jest bardzo ważne.
4: Tak, to jest ważne. Dodajemy, odparowała woda, więc dodajemy masło, dodajemy drobno posiekaną szalotkę, smażymy 2 minutki, dodajemy drobno posiekany czosnek, smażymy już dosłownie 30 sekund i wlewamy białe wino. Tutaj 2-3 minuty, aż alkohol odparuje, zredukuje się o połowę i wtedy dodajemy śmietankę. Jeszcze 2-3 minuty, sos delikatnie nam zgęstnieje i wtedy dodajemy nasz ugotowany makaron. Kilka łyżek wody z jego gotowania. Mieszamy delikatnie, wsypujemy parmezan, dodajemy posiekaną natkę pietruszki, doprawiamy świeżo mielonym pieprzem. Z solą ostrożnie, bo tutaj mamy parmezan, więc on już jest trochę słony. Poza tym makaron też gotowaliśmy w osolonej wodzie. Także tu już sobie raczej doprawiamy do smaku.
3: I danie gotowe.
4: I danie gotowe, także tak naprawdę jest to bardzo proste danie.
3: Może tak z nazwy trochę się wydaje.
4: Może brzmi, ale jest to bardzo proste, tym bardziej, że tak naprawdę nie musimy użyć makaronu tagliatelle. Możemy użyć makaron taki, który najbardziej lubimy, prawda? Tutaj akurat propozycja jest tagliatelle, ale rodzaje makaronów mamy mnóstwo, także dowolność pełna.
3: No i przypomnijmy, jeżeli macie Państwo pytania do Katarzyny Siekierskiej a propos kurek, a propos innych dań, albo chcecie o coś zapytać, poprosić, żeby opowiedziała na antenie Radia Słuchacze w programie Sekrety Szefa Kuchni, to można do niej napisać.
4: Jak najbardziej zapraszam. Selavi, małpa Selavi, albo nasz messenger Selavi.
3: Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Przypomnę, że dziś w audycji Sekrety Szefa Kuchni o kurkach rozmawiałem z Katarzyną Siekierską, restauratorką Selavi. Dziękuję.
4: Dziękuję.
0: Sekrety Szefa Kuchni. Smacznie, konkretnie i inspirująco.
1: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
2: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.

0: wiedzieć gdzie.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
1: Letnie granie.
3: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

oczywiście Adele na antenie Radia Sochaczew. 8 minut dzieli nas od 19. Kolejnej porcji wiadomości na naszej antenie. A teraz ważny komunikat, jaki płynie ze starostwa powiatowego w Sochaczewie. Jeżeli ktoś z mieszkańców naszego miasta, naszego powiatu na terenie marketu Kaufland w Sochaczewie zgubił na przełomie grudnia 2025 i lutego 2026 następujące rzeczy: rękawiczki męskie, portfel, pieniądze, zegarek oraz ponownie portfelik i pieniądze, proszony jest o kontakt ze starostwem powiatowym w Sochaczewie. Zguby zostały niedawno przekazane do Urzędu Starostwa, do Biura Rzeczy Znalezionych i czekają na odbiór. Aby móc wyżej wymienione rzeczy odebrać, konieczne jest złożenie szczegółowego opisu danej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności. W celu odbioru depozytu należy zgłosić się w godzinach pracy starostwa powiatowego w Sochaczewie do pokoju 210 albo najpierw zadzwonić 864 18 64. Wracamy do letniego grania w Radiu Sochaczew po południu, we wtorek, 14 lipca. Za 7.19 Pet Show Boys już teraz na antenie Radia Sochaczew, a za chwilę wiadomości. Co w nich, o tym już za chwilę. Póki co, dajcie głośniej, zwłaszcza ci, którzy słuchają nas teraz za kółkiem.

0: za chwilę 19 i wiadomości, a w nich o tym, że Polacy biją rekordy. W czym? O tym dowiecie się, pozostając z Radiem Sochaczew.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama. Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest 19, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew. Zapraszam.
5: Dolny Śląsk sprząta po nawałnicach, które przeszły po południu. Mołdawia na kursie unijnym jest już oficjalnym kandydatem i Polacy biją rekordy w zwracaniu opakowań do systemu kaucyjnego. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ewakuacja obozów harcerskich, podtopienia i połamane drzewa to tylko niektóre ze skutków burz i nawałnic, które przeszły po południu przez województwo dolnośląskie. W Jeleniej Górze krótka nawałnica uszkodziła dach hali magazynowej, mówi oficer prasowy lokalnej straży pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
6: W wyniku intensywnego opadu deszczu, silnego wiatru doszło do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych na budynku produkcyjno-magazynowym, w wyniku czego zostały ewakuowane 123 osoby. Osób poszkodowanych nie ma. Te osoby zostały zwolnione do domu, także proces po prostu technologiczny został przerwany na zakładzie i na miejsce został zadysponowany nadzór budowlany, który ma ocenić stan uszkodzenia budynku.
5: Silny wiatr pozrywał dachy w budynkach mieszkalnych w Wojanowie w powiecie karkonoskim. Skutki burz i nawałnic odczuli też mieszkańcy Wrocławia, gdzie ulewa zalała tory tramwajowe i wstrzymała na jakiś czas ich kursowanie. Na Dolnym Śląsku prewencyjnie ewakuowano też kilka obozów harcerskich. Mołdawia na kursie unijnym. Unia Europejska otworzyła negocjacje akcesyjne z tym krajem w obszarze polityki zagranicznej i obronności. Mołdawia jest oficjalnym krajem kandydującym do Unii Europejskiej. Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w czerwcu, 2 lata temu.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Co najmniej 2 osoby zginęły w pożarze remontowanego biurowca w Brukseli. Ciała wydobyto z szybu windy. W momencie, kiedy ogień zaczął się rozprzestrzeniać, w budynku miało znajdować się około 200 osób. Dwóch pracowników trafiło do szpitala z oparzeniami. Nadal nie wszystkie osoby zostały odnalezione, mówi rzecznik prokuratury w Brukseli.
7: Nadal brakuje 6 osób. Wiemy, że zaczęły one pracę rano, ale nie możemy się z nimi skontaktować. Prawdopodobnie wciąż znajdują się w budynku.
5: Przyczyna wybuchu pożaru nie została jeszcze ustalona. Sprawę badają tamtejsze służby. Rekordowe 700 milionów opakowań zwrócono w czerwcu w ramach systemu kaucyjnego, poinformowała ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Dodała, że w Polsce działają już 64 tysiące punktów zwrotu opakowań kaucyjnych. Resort klimatu rozważa włączenie do systemu kaucyjnego m.in. opakowań szklanych jednorazowych, w tym tzw. małpek. Decyzja w tej sprawie może zostać podjęta jesienią. 4 stacje wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w Podlaskiem dostaną 2 miliony złotych specjalnej dotacji. Środki z programu ochrony ludności i obrony cywilnej ratownicy wydadzą głównie na zakup nowych łodzi.
8: To dla nas bardzo ważny zakup, podkreśla szef łomżyńskich ratowników Tomasz Malinowski.
9: Nasze łodzie w większości są już ponad 30-letnie. Były przypadki, że już 2-3 razy jedna łódź nam tonęła, bo łataliśmy ją kilka razy.
8: Nową łódź w miejsce 30-letniej kupi też wobec z Augustowa, chroniący kąpiących się w tamtejszych jeziorach. Ale tu, jak wylicza prezes tutejszej stacji Marek Opolski, na łodzi zakupy się nie skończą.
10: Skafander ratowniczy, plecak R1 modułowy z szynami, defibrylator, echosondę z mapami.
8: Nowe łodzie kupią też pogotowia z Suwałk, obsługujących m.in. jezioro Wigry i z Białegostoku, odpowiadającego za zalew Siemianówka czy jezioro Rajgrodzkie.
5: O czym informował Jakub Medek.
0: 4 po 19, letnie granie. Wracamy w Radiu Sochaczew. Tomek Marciniak, witam ponownie.

0: Elize, już za nami. Trochę o mieszkaniach będzie teraz w Radiu Słuchacze, bowiem ceny mieszkań w 10 popularnych kurortach przebiły średnie ceny w Warszawie. W tegorocznej pierwszej dziesiątce najdroższych miejscowości wypoczynkowych znalazło się 7 kurortów nadmorskich. Są to Sopot, Świnoujście, Międzyzdroje, Hel, Krynica Morska, Grzybowo i Dziwnów, a także 3 miejscowości górskie, czyli Zakopane, Kościelisko i Białka Tatrzańska. Jak wynika z raportu serwisu Rynek Pierwotny.pl, najdroższe jest Zakopane, gdzie metr kwadratowy mieszkania deweloperskiego kosztuje średnio, uwaga, 35 tysięcy złotych. Oczywiście mówimy o metrze kwadratowym, czyli tak metr na metr, 35 tysięcy. Rozumiecie.
1: Radio Sochacze 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
0: Jak mówi klasyk, tanio to już było.
2: Reklama. Letnie granie.
3: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: melodię. Do jej nutek tańczę sobie, gra melodia.
1: Zamach jej melodia, no melodia będzie na letniej senioriadzie, która rusza w tegoroczne wakacje, gdzie koncerty, o tym dowie, o tym opowie Jakub Pokraska z Urzędu Miasta.
2: Już w niedzielę rozpoczynamy w Chodakowie od koncertu, który odbędzie się w parku o godzinie 18:00. Wystąpi pan Andrzej Batora w wykonaniu swojego programu pod tytułem Melodie Świata. A to, co bardzo ważne, każdy koncert poprzedzi występ zespołu Wesołe Granie od godziny 17:00. Jest to nasz lokalny sochaczewski zespół.
1: Serdecznie zapraszamy.
3: Reklama.
4: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
5: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
4: Oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Trudno wskazać faworyta.
4: Spróbuj, może tobie się uda.
5: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
6: Letnie granie. Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
3: Reklama.

0: minut dzieli nas od 20, za 5 minut wiadomości, a w nich o pierwszym półfinale piłkarskich mistrzostw świata. Francja gra dziś z Hiszpanią.
1: Jeszcze więcej muzyki na

0: Reklama.
1: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
0: Letnie granie.
2: Sponsorem audycji jest Starbruk, autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Jest 20 w Radiu Sochacza. Wczesna wiadomości. Pani informacje sportowe z kraju i ze świata. Zapraszam.
5: Są zarzuty dla sprawcy ataku na ukraińskie nastolatki. Minister sprawiedliwości pyta USA o Zbigniewa Ziobrę i piłkarski świat wstrzymuje oddech za godzinę pierwszy półfinał mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Są prokuratorskie zarzuty dla sprawcy słownego ataku na młode Ukrainki w autobusie w Bielsku-Białej. Mężczyzna odpowie za znieważenie z powodu przynależności narodowej, za co grozi do 3 lat więzienia. W czasie przesłuchania przyznał się do winy, mówi prokurator Łukasz Witkowski z prokuratury rejonowej w Żywcu.
6: Złożył obszerne wyjaśnienie. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych.
5: Śledczy zastosowali wobec podejrzanego policyjny dozór. 54-latek to kierowca MZK. Od dłuższego czasu był na zwolnieniu lekarskim. Bielski przewoźnik zdecydował się zakończyć z nim współpracę.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
5: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek wysłał do amerykańskiej służby imigracyjnej ICE pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokurator generalny chce się dowiedzieć, na jakiej podstawie prawnej były szef MS przebywa w USA. Minister poinformował stronę amerykańską, że na pośle ciąży 26 zarzutów kryminalnych związanych z wydatkowaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Nie 3 lata, tak jak jest teraz, ale aż 30 albo nawet dożywocie. Taka kara może grozić polskim żołnierzom za niewykonanie rozkazu. To propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości, by podnieść karę za niesubordynację żołnierza w czasie wojny. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że się z nią zapozna.
7: Decyzje tu jeszcze żadne nie zostały podjęte. Będziemy analizować sytuację tak, żeby skonstruować tak prawo, aby gwarantowało skuteczną obronę Rzeczpospolitej.
5: I by prawo pisane na czasy pokoju zostało dopasowane do czasów, w których za wschodnią granicą toczy się wojna. Czerwone flagi na kilkudziesięciu kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są wysokie fale i silne prądy wsteczne, mówi Jakub Rąbca z WOPR.
8: Prądy wsteczne tworzą się zawsze, kiedy duża masa wody napiera na brzeg, no i ta woda gdzieś musi uciekać. Miejscami tworzą się właśnie takie korytarze, gdzie ta woda się cofa, no i potrafi wtedy wciągnąć nas naprawdę głęboko w morze.
5: Sytuacja powinna się zmienić w drugiej połowie tygodnia. Na mundialu już za godzinę starcie dwóch piłkarskich potęg. Wicemistrzowie świata Francuzi zagrają dziś w półfinale z Hiszpanami, czyli aktualnymi mistrzami Europy. Michał Waszkiewicz.
9: W historii starć tych drużyn jeszcze nie zdarzyło się nudne 0-0, choć oczywiście trudno liczyć na takie fajerwerki jak przed rokiem, gdy obie ekipy spotkały się w półfinale Ligi Narodów. Hiszpania wygrała wtedy z Francją 5-4. Trener Luis de la Fuente zdaje sobie sprawę, że wszyscy liczą dziś na piłkarski spektakl. To oczywiście mogłoby być starcie godne finału Mistrzostw Świata, ale z drugiej strony mecz Argentyny z Anglią także. To jednak Francja wygląda tym turnieju najlepiej, a od jej piłkarzy bije pewność siebie, mówi pomocnik Adrien Rabiot. Nikogo się nie boimy i przystępujemy do tego półfinału w najlepszej możliwej formie. Wszystko wygląda dobrze. Nie sądzę, abyśmy mogli być w lepszej dyspozycji.
5: Pierwszy półfinał mundialu o 21:00 w Dallas.
0: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak, Czerwonka Parcel 93, świeże jaja każdego dnia.
10: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Czas na półfinały piłkarskich mistrzostw świata. Po raz pierwszy w historii zagrają w nich cztery najlepsze drużyny rankingu FIFA. To oznacza, że czekają nas starcia gigantów. Dziś o 21:00 w Dallas o finał zmierzą się Francja i Hiszpania. Hiszpanie to aktualni mistrzowie Europy, mówi jedna z gwiazd drużyny Luisa de la Fuente, Lamine Yamal.
9: Myślę, że to jedno z tych spotkań, które każdy chciałby zobaczyć na tych mistrzostwach świata. Spodziewam się meczu, w którym obie drużyny będą miały swoje momenty. Jedni i drudzy będą atakować. Będziemy też próbowali bronić się najlepiej jak potrafimy, ale to będzie bardzo wyrównane starcie.
11: Tak Yamalowi odpowiada z kolei obrońca reprezentacji Francji, Jules Koundé.
9: W drużynie zdecydowanie panuje bardzo silne poczucie jedności i to od samego początku tego turnieju, właściwie już od kilku lat. Wszyscy są skupieni na tym samym celu i to właśnie stanowi o naszej sile.
11: A jutro także o godzinie 21:00 Anglia zagra o drugie miejsce w finale w Atlancie z Argentyną. Robert Lewandowski po raz pierwszy trenował dziś ze swoim nowym klubem Chicago Fire. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski wczoraj wyleciał do USA, a dziś brał już udział w treningu z nowymi kolegami z drużyny. Wieczorem polskiego czasu czeka go zaś jeszcze konferencja prasowa. Chicago Fire kolejny mecz w Major League Soccer zagra już za dwa dni przed własną publicznością z Vancouver Whitecaps. Czy Lewandowski w nim zagra? Jeszcze nie wiadomo. Tadej Pogacar znowu nie miał konkurencji. Słoweniec wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w Le Lorient. Lider klasyfikacji generalnej zaatakował 15 km przed metą i o 32 sekundy wyprzedził Belga Remco Evenepoela. Drugi w generalce jest jednak wciąż Duńczyk Jonas Winigo, który do Pogaczara traci już jednak blisko 4 minuty.
0: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
10: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.

0: gramy w Radiu Sochaczew na 94,9 FM. Sochaczew odwiedzają coraz to ciekawsze osobistości. Jeden z najpopularniejszych polskich dziennikarzy i twórcy internetowych związanych z motoryzacją gościł w naszym Sochaczewie. Na spotkaniu z klasykami nasz reporter Jakub Skumiał spotkał popularnego złomnika.
1: Przejeżdżałem akurat przez Sochaczew i stwierdziłem, że chyba coś się dzieje, no to uznałem, że podjadę.
2: I czym pan dzisiaj przyjechał?
1: Fiatem 124 Special. Mam go z ogłoszenia. Rok 73, a moc silnika chyba 70 koni, ale trudno mi stwierdzić dokładnie. Jest to 1.4 jeszcze OHV, ale taki wzmocniony. Stąd ta nazwa Special. Jest to auto, do którego wszyscy mówią, że jest to Łada, albo duży Fiat, albo mój dziadek miał taką Ładę, coś takiego w tym klimacie. A tak naprawdę jest to włoski Fiat, który jeździ jak normalny włoski klasyk, czyli wspaniale.
0: A jak było na czwartym sochaczewskim spotkaniu z klasykami? O tym przeczytacie na tusochaczew.pl, gdzie serdecznie was zapraszam.
3: Reklama. Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Reklama.
4: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej.

0: ja teraz zapraszam was do Teresina, gdzie Stowarzyszenie My Teresin zaprasza do wspólnego udziału w projekcie integracyjnym zatytułowanym Poruszamy Teresin. W programie amatorskie rozgrywki sportowe, plenerowe spotkania z karaoke oraz wycieczka rowerowa i ognisko przy dworze w Strzyżewie. Wydarzenie odbywać się będzie od lipca do października. Najbliższe już jutro, 15 lipca o 18 w parku w Granicach. Na przybyłych gości czekać będą planszówki i karaoke, a wstęp jest wolny. Zapraszamy.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: jeszcze w Radiu Sochacze przypomnienie, że jutro środa, a to oznacza, że od 9 do 13 na placu Kościuszki czekać będzie ambulans, w którym będzie można oddać krew. Zapraszamy osoby w wieku od 18 do 65 lat. Należy być wypoczętym, wyspanym, trzeźwym, mieć ze sobą dowód tożsamości. Jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań, zostanie od Was pobranych około 450 ml krwi, do czego my serdecznie zachęcamy.
1: Letnie granie.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Świeża i gorąca pizza włoska. Nasze automaty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znajdziecie nas na terenie Mosiru w Sochaczewie, przy ulicy Olimpijskiej 3 i ulicy Chopina 101.
0: Reklama.
2: Look. If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted. One moment that you captured.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

Nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.